0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Śląsk.
1: Siądź na chwilę i leć mi, eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

wsiądź na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilety, jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez.

jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Super czwartek, na który się wcale nie trzeba było nigdzie zapisywać. Wystarczy, że macie odpalone RMF Max i taki właśnie będzie.
1: Asia Małus, Irek Jakubek, dzień dobry w ten czwartek i od razu dobre zębowe wiadomości. Japończycy znowu testują lek, po którym zęby mają nam odrastać.
0: To nie działa, to w ogóle...
1: Skąd wiesz?
0: Ja to mówię w imieniu dentystów, którzy robią plombę za 500 zł.

0: Jak wam wasze body teraz mówi, żebyście nie wstawali z łóżka, to go nie słuchajcie, posłuchajcie RMF Max. Hop, hop, w podskokach czwartek czeka, no.
1: Mi body zagadało kiedyś trudniejsze pytanie.
0: Ojej.
1: Jak się to rozpina? Ale to taka osobista...
0: To ci kiedyś wytłumaczę, nie martw się.
1: Osobista historia. Okej. Dracula! To nie jest o mnie, także nic się nie bój, spokojnie. Impala, Jenny. Wiemy, jak wam zagrać, żeby poranna kawka wchodziła.

0: reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.

0: Aloe Black w czwartek. Za chwilę flash, informacji chcesz, wiemy jak to działa. Za chwilę szósta, tu RMF Max.
1: A ta wiadomość was szokuje. Okazuje się, że mamy w Polsce prawie tyle samo emerytów mundurowych, co aktywnych żołnierzy.
0: To jest świetna wiadomość.
1: Tak?
0: Mamy w Polsce dwie armie. Jedna to jest armia żołnierzy, wiadomo, druga armia mundurowych emerytów.
2: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam was na kolejny flash. Posłuchajcie. A zaczynamy od tematu przedłużającego się remontu drogowego w Rudzie Śląskiej. Mowa o remontowanym wiadukcie kolejowym na Dworcowej. No i przedłużające się tam prace powodują utrudnienia w ruchu głównie w rejonie ulic Karola Goduli, Asfaltowej i ulicy Droga do Lipin. Pod wiaduktem kolejowym obowiązuje ruch wahadłowy, a pierwotnie, przypomnijmy, planowano, żeby pracę prowadzić wyłącznie nocą. No i niestety okazało się, że podziemne niespodzianki zmusiły wykonawcę do zmiany tych planów i roboty muszą być prowadzone nie tylko w dzień, ale i przy ruchu wahadłowym. Kierowcy mówią, wyjazd z Goduli to aktualnie koszmar.
3: Często tutaj pan stoi?
4: Codziennie.
3: No i co?
4: Ciężko, ciężko tutaj. Z każdej strony mamy taki kiepski dojazd na Godulę. W tych godzinach czy to tak pół godziny trzeba stać z jednej i z drugiej strony.
3: Często pan tu stoi?
5: Zawsze. Zawsze tu stoję. Przed pracą, po pracy i zawsze gdziekolwiek wyjeżdżam.
3: No właśnie, to duże te korki oni budują i co? Efektu nie ma.
5: Nigdy nie ma efektów. Prawie wszystkie wyjazdy z Goduli są w trakcie remontów.
3: To ile to trwa mniej więcej minut?
5: Około 10, może 15, zależy gdzie muszę stać.
2: Na miejscu był Amadeusz Biurkowski. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach trwa Euroweek, czyli zjazd studentów z 16 europejskich krajów. Więcej szczegółów na ten temat zna Amadeusz Biurkowski.
6: Naukowcy i studenci spotykają się w ramach międzynarodowej wymiany. Temat tegorocznej edycji, czyli odporne organizacje w niepewnych czasach, to okazja do rozmów na temat tego, jak się rozwijać w obliczu szybkich zmian technologicznych, ale też niestabilności geopolitycznej oraz transformacji środowiskowych i społecznych. W 2026 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest gospodarzem konferencji po raz trzeci. Wcześniejsze edycje odbyły się tu w 2005 i w 2015 roku.
2: Tyle od naszego reportera. Teatr Zagłębia razem z Pałacem Kultury Zagłębia organizują dziś, a także jutro warsztaty związane z tematyką Huty Katowice. Warsztaty są częścią przygotowań do spektaklu pod roboczym tytułem Huta, którego premierę zaplanowano po wakacjach. Mówi Aleksandra Marzyńska, rzeczniczka prasowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
7: Są to warsztaty, na które zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy pamiętają początki Huty Katowice. Chcemy zebrać wspomnienia, historie, doświadczenia mieszkańców, więc tak naprawdę szukamy osób, które mają jakąś wiedzę, pamiętają takie historie związane z początkowymi etapami budowy Huty Katowice w latach 70., z wycinką lasów, zmianami społecznymi, zmianami krajobrazu nawet też.
2: Udział w warsztatach jest bezpłatny. A na koniec jeszcze zaglądamy sobie w Beskidy. Jak poinformowali GoProwcy, warunki na szlakach w górach są dobre, ale turystom we znaki czasami daje się silny wiatr. Rano było ciepło, termometry na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej pokazywały 10 stopni. W ciągu dnia temperatura rośnie do 18.

0: Kiedy świat myśli, że w temacie przebudzenia to nic już zrobić się nie da, przychodzi Wiktoria Kida i robi takie muzyczne zamieszanie z Oskarem Cymsem.
1: Będzie dzisiaj rymowany czwartek.
0: Masz szczęście, że do Meus tak niewiele się żerwuje, no.
1: Ciekawe, żebyś coś znalazł.
0: Meus,
1: dzień
0: to
1: dobry.
0: Takie klasyki. Deus Meus, Kosmateus i Morele Bax.
1: Irek Jakubek, cześć.
0: No właśnie, to jest moje nazwisko.

0: I tak właśnie gramy o poranku RMF Max, 17 minut po godzinie 6, że wszystko to, co będzie dzisiaj do zrobienia, wygląda już na załatwione.
1: Prawda? Super to jest w ogóle.
0: Czuję się, jakbyśmy normalnie kończyli już ten program. 17.
1: Nie, no nie przesadzaj, to akurat jest super, więc wiesz, zostańmy jeszcze
0: wiadomo,
1: trochę.
0: Wiadomo, najlepsi słuchacze świata, wasze ulubione hity na Maxa, a na zegarach 6 już prawie 18.
1: Dorzućcie sobie do tego jeszcze owce.
0: Owce.
1: Owce w roli, tak, właśnie te. Owce w roli kosiarki, bo to jest pomysł w Katowicach. Znowu będą ekologicznie koszone trawniki miejskie.
0: Brawo, ja słyszałem, 2 hektary są do wyskubania przez owce.
1: Owce kameruńskie będą sobie skubać. Jak wyskubią te 2 hektary, to się przerzucą na inne hektary.
0: Super. Jest druga dobra wiadomość jeszcze w tej sprawie, że te ekologiczne kosiarki, fajnie, one nie szumią, nie budzą ludzi.
1: No tylko beczą
0: chyba,
1: trochę.
0: Nie przesadzaj. Dziki uczą się jeść trawę, żeby być bardziej pożyteczne w miastach. No, tylko 18 po 6.
2: Reklama. Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
6: 3 odsłony. Umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
5: Zobacz, jak 2 postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
6: To jest impuls, nie analizuj, poczuj.
5: 369. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
6: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
5: Poleca RMF Max.
7: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Tego jeszcze nie było. Już w sobotę 9 maja o 20:00 plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zamieni się w niezwykłą scenę. Alchemia Wielkiego Pieca. Autorski pokaz mody Joanny Decowskiej, inspirowany legendą Wielkiego Pieca Huty Pokój. To styl, stal i emocje w jednym, widowiskowym spektaklu. A zaraz po nim koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Wstęp wolny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
11: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
12: Skol Fishing Fun.
13: I po reklamie.

0: Jakby ktoś pytał, jakie jest idealne tempo na czwartek, no, to właśnie było to tempo. Jazzy, Spritzy, Candy Diet. Tak, wchodźcie w czwartek, a wszystko będzie dobrze.
1: Ja mam szybciej, ale tylko tam, gdzie mogę. Nowe punkty karne na koncie posła Łukasza Mejzy.
0: Znowu?
1: No właśnie, 225. Wow. Tym razem prędkość i telefon komórkowy.
0: Zrobili panu posłowi zdjęcie?
1: Tak. I podobno wygląda na mało rozgarniętego na tym zdjęciu, dlatego, że każdy by już ogarnął, że tych punktów się nie zbiera, tylko zabawa polega na tym, żeby mieć ich jak najmniej, nie? A to... Pojedziesz raz na stację benzynową, zapytają cię, czy zbiera pan punkty? No i tak się zostaje, nie? I potem jeździsz, zbierasz te punkty. No.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Straszne jest to, że przy imieniu Łukasz Mejza jest słowo poseł, to jest...

0: jakby tak walczył ze snem. Eben, jego Hollow. Ale tak naprawdę pomaga nam się fajnie obudzić w ten wyjątkowy czwartek. Wyjątkowy, bo spędzacie go z RMF Max. 22 minuty przed godziną 7.
1: A jak czujecie się dzisiaj tak bardziej niewyspani niż zazwyczaj w czwartek o tej porze, no to przecież wszyscy wiemy dlaczego. Przypomnijmy, Paris Saint-Germain wygrało wczoraj z Bayernem. Znaczy zremisowało, ale w dwóch meczu wygrało. I w efekcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn zagra w finał Ligi Mistrzów.
0: Proszę bardzo. Jak ty pięknie, Asia, potrafisz umeblować świat. A znasz jeszcze jakiś powód, żeby z 30 maja być na Węgrzech?
1: Tak, bo to tam będzie rozgrywany ten finał. Kochany, ja to wszystko wiem. Nie zagniesz mnie. Nawet wiem, kto jest trenerem Arsenalu.
0: Prawdziwy. Od świtu do świtu. Kaj? No, uwaga.
1: Arteta.
0: A ja! Słuchajcie.
1: A myślę, że po co oglądam te mecze?
0: To jest wielka armata naszego programu. Ogromna fanka kanonierów. To jest zaraźliwe. On pokochał jako pierwszy. No a ona, wiadomo.
1: To prawda, tak było.
0: Wybrała tę miłość z rozsądku.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
1: Trzy odsłony: umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
0: Zobacz, jak dwie postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
1: To jest impuls, nie analizuj, poczuj.
0: 369. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
1: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
0: Poleca RMF Max.
2: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
3: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć:
10: a nie mówiłem?
9: Weź, nie. Będzie można powiedzieć: teraz to pełen luz.
11: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Jesteś eko? Segregujesz śmieci? To wymaga wielu koszy, które nie są najpiękniejszą ozdobą na Twojej posesji. Rozwiązaniem są modułowe obudowy koszy na śmieci od Top Fence, dostępne na top-box.pl. Szeroka oferta i nowoczesny design zgodne z aktualnymi trendami. Możliwość tworzenia obudowy o dowolnej liczbie segmentów oraz wygoda użytkowania na co dzień. Ekologia, która jest estetyczna. Poznaj nasz system modułowych obudów koszy na śmieci, odwiedzając sklep internetowy top-box.pl.
14: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.

0: 2-1-1-5 w głośnikach RMF Max z supportem na wykonaniu Irka. 12 minut przed siódmą.
1: Jak będzie 7-2-0, a nie tylko kukę 2-1-1-5, to będziemy wam rozdawać bilety. Uwaga na Taco Hemingwaya. Ile tych biletów, pani Asiu?
0: Cztery bilety mamy na koncert Taco Hemingwaya. Wiemy, że to chcecie, a tak. My to mamy, więc musicie być blisko, żeby to dostać.
1: Bo gramy hity na Maxa, to wiadomo, ale jeszcze najlepsze koncerty w kraju, wejścióweczki, które są trudne do dostania, są specjalnie dla was.
0: No i trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się w naszym pięknym kraju. Tak. 133 tysiące złotych długu za jazdę bez biletu. No. To jest rekord, jeżeli chodzi o kraj. Rekord, który został pobity w Krakowie.
1: Brawo! Rekordzista Gapowicz, 3 tysiące złotych. To jest jedyny człowiek, który jak jedzie autobusem bez biletu, jak widzi wsiadającą kontrol, wsiadają Kanary, to on wtedy...
0: się cieszy.
1: Ja pewnie, bo on naprawdę idzie na rekord w kategorii życiowej, żeby nikt mu absolutnie tego rekordu nigdy nie odebrał. Oczywiście nie starajmy się go nawet.
0: Ani trochę, z nie do pobicia, bo nawet nie próbujmy.
1: 10 minut i 7.

0: Katy Perry, wyjazd muzyczny zrobić nam świetny dzień. 4 minuty i godzina 7.
1: A we fleszu o 7 między innymi o rosyjskich dronach, które wleciały na teren Łotwy.
0: No i pożar na Lubelszczyźnie ze szczegółami. No i oczywiście będziemy uspokajać, żeby nie było co dalej z ratami kredytów. Szczegóły wszystkie już za moment.
2: Reklama.
3: W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. 4 wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrarystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
8: Pokoleniowa zmiana dzieje się na twoich oczach. Franta X Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Jest siódma, to jest Flash RMF Max, czyli najważniejsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie pilna informacja z Łotwy. Na terytorium kraju z kierunku Rosji wleciały dwa drony. Łotwa ogłosiła alarm zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Bezzałogowce spadły we wschodniej części kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Na miejscu pracują wojsko, policja i straż pożarna.
2: Łotewskie media podają, że jeden z dronów mógł rozbić się w Rzeżycy. To małe miasto na wschodzie kraju. Około 3:30 policja otrzymała zgłoszenie, że w okolicach magazynu ropy naftowej widoczny jest dym. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce, stwierdziła jednak, że nie doszło do zapłonu paliwa. Wciąż nie jest pewne, gdzie spadł drugi bezzałogowiec, ale siły zbrojne Łotwy wydały ostrzeżenia o zagrożeniu przestrzeni powietrznej obejmujące miasta Lucyn, Balwi i Rzeżyca.
1: To był Jakub Rybski. Na ten moment nie wiadomo, do kogo należały maszyny. Setki ratowników z Warszawy, Poznania, Śląska, Olsztyna, Kielc oraz Rzeszowa wciąż walczą z potężnym pożarem na Lubelszczyźnie. Akcja trwa drugą dobę. Ogień w Puszczy Solskiej objął ponad 500 hektarów. Dwie załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonały łącznie 124 zrzuty wody.
3: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu.
1: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. To teraz informacja, która może zainteresować kredytobiorców. Zgodnie z prognozami ekspertów, stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest podyktowana niepewną sytuacją geopolityczną.
4: Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi, poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
1: Tyle Krzysztof Berenda. Z najnowszymi informacjami oczywiście wrócimy do Was punktualnie o 8:00, a teraz najnowsze doniesienia, ale ze świata sportu. Liga Mistrzów na otwarcie w finale Paris Saint-Germain. PSG zremisowało wczoraj z Bayernem Monachium. Wynik starcia 1-1. Z murawy przenosimy się na siatkarski parkiet w Plus Lidze. Ekipa ze stolicy wywalczyła brąz. PGE Projekt Warszawa pokonała SC Gorzów 3-0. Niedosyt czuje Michał Potera, libero gospodarzy.
5: Wierzyliśmy mocno, że po tym meczu w Warszawie uda się dzisiaj wrócić jeszcze na piąty mecz na Tor Bar.
1: No a w czwartym finale Plus Ligi Bogdanka Luk Lublin przegrała z Aluronem CMC Wartą zawiercie 1-3. Piąty mecz w najbliższą niedzielę, a na kortach w Rzymie porażka Huberta Hurkacza, który kończy rywalizację w turnieju ATP 1000 na pierwszej rundzie. Polski tenisista przegrał z Niemcem Janikiem Hansmanem 7-6, 6-7, 2-6. Pogodowa mapa znów podzielona, tym razem pod względem temperatury, także maksymalnie na termometrach w Rzeszowie na przykład 24 stopnie, to najwięcej. 22 kreski pokażą termometry w Krakowie, 21 w Katowicach, 20 w Warszawie, ale już nad morzem na przykład 10 stopni tylko, 12 w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze. I dziś może rzeczywiście popadać, będzie pochmurno w tych regionach, na północy i na północnym zachodzie szczególnie, a na południu może zagrzmieć.
6: No to piorunem do pracy, 4 po 7.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko- i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl

0: Mamy taką poranną moc, bo nasze baterie ładujemy energią muzyki. Hity na maksa działają najlepiej. Bieber, Justin, Minaj, Nicki. 10 po 7. Meus, Asia, Jakubek, Irek, taki zestaw.
1: Ale super, ekipa, żeśmy zmontowali. Jeszcze Taco.
0: O, Taco, Hemingway Taco. Hemingway Taco, bilety na Taco będziemy wam rozdawać za parę minut, póki co 7:10.
1: I historia nie do wiary, a jednak
0: no.
1: Papież Leon chciał sobie zmienić dane w swoim amerykańskim banku w Chicago, no i zadzwonił na infolinię,
0: jak każdy porządny
1: obywatel.
0: Tak?
1: A pani konsultantka z infolinii, jak się dowiedziała, że rozmawia z samym papieżem, się rozłączyła.
0: Dlatego, że była wierząca. Tak, naprawdę była wierząca i szczęśliwa, bo kim jest papież? Papież jest następcą świętego Piotra. A ludzie zadowoleni z życia raczej do szybkiego spotkania ze świętym Piotrem nie dążą, nie? Tam w swoim czasie.
1: Prawda. Wiadomo.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Kygo, Khalid, Griffin i niby niczego nie brakuje, ale kiedy wjeżdża na przykład to...
1: Nie myśl,
0: tak. To myślicie sobie, fajnie byłoby być na przykład w najbliższy weekend we Wrocławiu i w sobotę zaszaleć na koncercie tego artysty.
2: Nie w tropikach daleko. Przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Tako Hemingway 9 maja we Wrocławiu i 4 bilety na ten koncert leżą od tutaj na
0: ludzie,
2: naszym stole.
0: 4 wejściówki na Tako Hemingwaya dla tych, którzy teraz za pomocą głosóweczki na Messengerze RMF Max dadzą nam znać, jak dobrze będą się bawić na tej imprezie.
2: Wszystkie chwyty pod sceną są dozwolone, więc się w ogóle nie krępujcie. Odpalcie głosówkę, wyślijcie ją na maksowego Messengera i pokażcie, jak doskonale będziecie się bawili we Wrocławiu pod sceną na koncercie Tako.
0: 4 wejściówki do wzięcia teraz. Teraz Messenger niech idzie w ruch. Dajcie próbkę waszych wielkich, gigantycznych umiejętności.
2: I radości.
0: I radości.
2: Też.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
4: Reklama.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
3: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
16: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
18: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1497 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
19: I po reklamie.

0: Bad Memories. 29 minut po godzinie 7. I tak się pięknie złożyło, że dzisiaj o poranku w RMF Max walczycie o 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya.
1: Makarena. Piotrek jedzie na koncert Taco Hemingwaya. Makarena.
0: Piotrek by chciał bardzo, ale Piotrola, dziękujemy ci za tą głosówkę. Koniecznie musisz poznać Julkę.
2: Tako, tako, tak koniu. Tak, tako, tak koniu. Tako, tako, tak koniu. Wyjdź za mnie.
3: O, jaka odważna propozycja. Ciekawa, co na to Iwona.
4: Skochałam się ponadtego, zakochałam się ponadtego.
0: Iwona pozdrawia prosto z zaplecza apteki, na której pracuje. A ten, który zdobywa 4 wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, ma na imię Rafał.
5: Będę się bawił tak dobrze, że z dup po prostu będą szły iskry.
0: Dodatkową pirotechnikę na wrocławskim koncercie Taco Hemingwaya zapewnia RMF Max. Rafał,
3: Rafał,
0: baw się dobrze, może ten numer poleci.

0: same hity na maksa na start każdego dnia. To jest nasza norma i my się tej normy trzymamy. Bibi Rexa i Faithless w RMF Max.
1: To jest, u nas jest tak w maksie malowniczo, jak na jednej z najpiękniejszych plaż Wielkiej Brytanii.
0: Tak?
1: Tam niecodzienne zdarzenie. Słuchajcie, samochód za prawie 500 000 złotych zaparkowany na tej pięknej plaży i przyszedł przypływ. I zabrał auto.
0: To nie było zwykłe auto, to był Land Rover Discovery. On sobie chciał trochę poodkrywać. Się dziwisz.
1: A dzisiaj na maturze jest rozszerzony angielski.
0: Znacie języki, wiecie, co znaczy Discover.
1: Dla tych, co w drodze. Niech ktoś zatrzyma te karuzele śmiechu.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Fashion Pan.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
8: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Pokoleniowa zmiana dzieje się na Twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Śląsk 88.1 FM.

0: Kierownica waszego samochodu zamieniła się w fortepian, na którym wygrywacie rytm właśnie tego numeru Magnetic Bouse'a. Jak to na nas działa? 10 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nadzieja naszej polskiej kadry, zdaje maturę tutaj w Polsce. I z tej okazji Jan Tomaszewski, legenda polskiej kadry, mówi: Oskar, z polskiego musi być piątka.
0: Piątka, panie Janie, kochany, przecież teraz na maturze to nie ma ocen, są procenty.
1: No, procenty.
0: Ale właśnie z powodu procentów to pan Jan może tego nie pamiętać.

0: absolutnie konieczna na dobry początek dnia. Ariana Grande w RMF Max.
1: 5 minut i godzina 8. O 8 flash informacyjny o kłopotach na A4 na Dolnym Śląsku i S7 na Pomorzu. Zostańcie na więcej szczegółów.
2: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł. W apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu w Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: A weź, ten złom zaś nie chce zapolić. Chyba czas przestać się szarpać i wziąć coś porządnego.
8: W Toyota Welder zabrze samochody dostawcze Toyota teraz nawet do 40% taniej.
7: Patrzcie no, kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. To dopiero jej przyszłość. Jedzie i nie kopci.
8: Catering, transport, budowlanka, kurierzy. Dla was mamy specjalne rabaty. Toyota Welder zabrze. Ulica Knurowska 8.
7: No i robota od razu lepiej idzie.
8: Toyota Welder zabrze. Robota musi jechać.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Śląsk 88 i 1 FM.
12: Jest ósma, czas na flash, czyli garść najnowszych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. A my wracamy na Łotwę. Jak już wiecie z naszych fleszy, na terytorium tego kraju wleciały dwa drony z kierunku Rosji. Według agencji informacyjnej LETA w przestrzeń powietrzną miało wlecieć kilka bezzałogowców, ale tylko dwa się rozbiły.
13: Wiadomo, że pierwsze ostrzeżenie o godzinie 4:09 czasu miejscowego otrzymały miasta Lucyn i Balwi. Pół godziny później SMS-owy alert został wysłany mieszkańcom Rzeżycy i to właśnie tam miał spaść jeden z dronów. Tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie, że nad składem ropy naftowej unosi się dym. Na miejscu pracuje teraz policja, straż pożarna, a także żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych.
12: Tyle od Jakuba Rybskiego, a z utrudnieniami mierzą się teraz kierowcy korzystający z S7 w Pomorskiem. To jest odcinek między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Osobówka wjechała w barierę. Częściowo zablokowany jest pas włączania się do ruchu w kierunku Warszawy. A na problemy z płynną jazdą narzekają też zmotoryzowani z Dolnego Śląska. Na czwórce w okolice węzła Wądroże Wielkie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. To po zderzeniu ciężarówki z busem możecie objechać korek, zjeżdżając na węźle Budzisz na wojewódzką 345. Premier Donald Tusk ma dziś rozmawiać z papieżem Leonem. Audiencja w Watykanie zacznie się za godzinę. O 15:30 natomiast szef rządu ma widzieć się z premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa Europy. Maturzyści mają za sobą trzeci egzamin, zestaw podstawowy zamknięty. Wczoraj starcie z językiem angielskim.
14: Znaczy to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
15: No właśnie tak myślimy już o wakacjach, które będą za chwilę, ale jesteśmy gotowi na następne dni.
16: Teraz rozszerzony angielski, biologia i matematyka.
17: To już wszystkie podstawy, to już może nie z głowy, ale jest prościej.
12: Usłyszał przed drugim ELO w Gdańsku Stanisław Pawłowski, a dziś rozszerzenie z angielskiego i historia muzyki dla chętnych. Jutro biologia i filozofia. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w finale melduje się Paris Saint-Germain. Starcie z Bayernem Monachium zakończyło się remisem 1-1. Pedrze powalczy z Arsenalem. Brąz dla PGE projektu Warszawa. Siatkarze ze stolicy ograli AS Koresowie. Czwarte spotkanie zaowocowało wynikiem 3-0.
18: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie.
12: Podsumował Jan Firlej, rozgrywający projektu Warszawa. Na Orlen Basket Lidze koszykarska Legia Warszawa pokonała Kinga Szczecin 88-80. 54. Swoją rywalkę zna już Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zagra z Katie McNally, która pokonała Darię Kasatki na starcie jutro o 10:00. Dziś w wielu miejscach może zagrzmieć, może popadać i tak będzie przede wszystkim w centrum i na południu kraju, ale tam na szczęście też jest opcja na rozpogodzenia, natomiast bez rozpogodzeń, z szarościami i z opadami na pewno północ i północny zachód kraju. No i też ten podział, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, nie jest sprawiedliwy. 10 stopni nad morzem, 12 z plusem w Poznaniu, 13 w Zielonej Górze, natomiast 20 już w Warszawie, 22 stopnie w Krakowie i w Rzeszowie, 24.
19: Trzy po ósmej na zegarach RMF

0: nie jest magia, korki są mniejsze, bo słuchacie RMF Max, a my poprawiamy wam każdą drogę do pracy, zwłaszcza w czwartkowy poranek, zwłaszcza 9 minut po 8.
1: I mamy dobre wiadomości dla wszystkich dzieci, które chciałyby dostawać prezenty na komunię, ale nie idą do komunii.
0: I jeszcze dla rodziców tych dzieci to jest świetna wiadomość. Nie idziesz do komunii, ale możesz dostawać prezenty jak na komunię.
1: I możesz zrobić imprezę, bo jest alternatywa, nazywa się to pospleciny.
0: Pospleciny.
1: Generalnie jest impreza przy dębie, bo dąb to jest taki symbol rozwoju i mocy. Wow. Przy tym dębie jest rodzina, są znajomi, fajne, dziecko w centrum uwagi, no i te prezenty.
0: I też jest co łaska, też. To jest trochę jak w kościele.
1: Co łaska też
0: tak,
1: jest?
0: Wkładasz do dziupli w tym dębie, no. I potem zabawa polega na tym, że trzeba znaleźć, w której to dziupli leży i to wyciągasz, wychodzisz, jeszcze więcej zabawy.
1: Super.

0: Kup sobie taki t-shirt, Asia. Mówię ci, kup
1: sobie. A skąd wiesz, że nie mam takiego t-shirta?
0: Do pracy nie nosi, ale duszę ma, mówię wam, z napisem California Love. Asia Małys, Jerek Jakubek, dzień dobry. 17 minut po godzinie 8. Wielkie porządki, słuchajcie, wielkie porządki na Instagramie.
1: Co to w ogóle jest za historia? No, Instagram wczoraj usuwał fałszywe konta. Te wszystkie, wiecie, boty, fejki i tak dalej. No i Ania Lewandowska się pożaliła, że straciła 50 tysięcy obserwujących i nie wie dlaczego.
0: Ja wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego straciła, ale wiem też dlaczego te boty tam na tym koncie były.
1: Bo?
0: One też lubią dietę pudełkową i ćwiczenia.
2: Max!
0: Super, 18 po 8.
2: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: I nie ma lipy.
3: Hej, to był mój

0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Szukasz miejsca na spotkanie integracyjne? Nic nie łączy ludzi tak jak dobre jedzenie. Przystanek Południe u Joli Kleser to miejsce, gdzie wspaniała atmosfera spotyka się z kulinarną pasją. To tutaj możesz zorganizować szkolenia i konferencje, zaskoczyć swój zespół pokazem kulinarnym lub warsztatami z Jolantą Kleser, uczestniczką programów telewizyjnych i właścicielką słynnej pracowni smaku. Przystanek Południe w Mysłowicach. Dobre relacje buduje się w dobrej atmosferze.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
7: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: I po reklamie.

0: 28 minut po godzinie 8. Zawsze miło, gdy wpadnie do nas Rihanna, ale jeszcze przyjemniej, kiedy odwiedza nas ten facet. Mr. Pitbull zostawił dla was taką specjalną karteczkę z informacją, by podać ją o 8.30, a 8.30 będzie za minutkę, więc wybaczcie, że...
1: Zrobimy to troszkę wcześniej.
0: Z minutowym falstartem.
1: Mr. Pitbull będzie grał w Polsce, no i oczywiście bilety na te koncerty, no wiecie, gdzie ich szukać.
0: Tu w RMF Max, podobnie jak na tę artystkę.
1: Madison Beer, ona także już niebawem pojawi się na naszej polskiej ziemi i w kanale nadawczym bilety będą rozdawane.
0: I uwaga, uwaga, uwaga, uwaga! Enrique Iglesias!
1: Jedyny Enrique Iglesias, niepowtarzalny Enrique Iglesias.
0: Dla przyjaciół Henryk Kościół.

0: Powiem wam, że bardzo bym chciała mieć taką koleżankę jak Ellie Goulding, naprawdę. Strasznie bym chciała mieć taką koleżankę. Dobrze, że ją gramy w Maxie, bo tak się trochę czuję, jakbyśmy się znały.
1: Elka, weźcie się poznajcie, bo przychodzi Aśka normalnie, 3 lata już ze mną te poranki ogarnia, to są przyjemne.
0: I to, że o tobie tak nie powiedziałam?
1: To jest Ela, to jest Asia. Chcecie się jeszcze podać? Czy na misia?
0: Ale czy ty reprezentujesz Eli w tym układzie, czy co?
1: Bo ja wiem. Przyjaciel Eli, Irek, od zawsze, nawet... Nawet tak się bardzo lubimy, że mogę o niej mówić Goulding, kiedy cały świat mówi Goulding.
0: A to wszystko zależy jak leży.
1: Sprytne spostrzeżenie. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
7: Skol Fashion Fun.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUVy BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościeńskiego 204.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Telewizor Samsung 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1199. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe 3 Stawy w Katowicach.
18: I po reklamie.
19: Jak działać, to na maksa.
7: Hit za hitem.
19: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Ach.

0: Beautiful. Beautiful zagrane dla branży beauty, która uwielbia sobie robić paziksy 13 minut przed 9, słuchając RMF Max Anima. Specjalnie dla was.
1: Jest w końcu wymarzona praca. To jest po prostu praca marzeń. No. Ponad 200 tysięcy złotych za oglądanie mundialu można zarobić. Trzeba obejrzeć wszystkie 104 spotkania od deski do deski. Super. Trochę te spotkania tam w internecie pokomentować. A to wszystko robisz ze specjalnie przeszklonego biura na jednej z głównych ulic Nowego Jorku.
0: Bez ubrania.
1: Czemu bez ubrania?
0: No bo szukam jakiegoś haczyka. Przecież to nie może być takie piękne. Hej! Piękne jak ta nowość od Wiktora Waligury. 4 pory roku.

0: Chika i bum chico i bum wszystko. I tak, no, fajnie gramy przed dziewiątą w poranku RMF Max.
1: Loco Loco, czyli szalona jest ta kwota, słuchajcie, trochę większa niż 14 331 złotych. Te pieniądze są do wygrania.
0: Ale chciałam powiedzieć, że trochę mniejsza niż 16 500 zł. Tam pomiędzy są te pieniądze.
1: Nie, że Asia marudzi, tylko są podpowiedzi, żeby wam było trochę łatwiej trafić w tę kwotę, którą można zgarnąć na naszej antenie. 14 331 za mało, 16 500 za dużo. Super okazje wjeżdżają teraz na nasze www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Pokoleniowa zmiana dzieje się na twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy, jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu, teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tego jeszcze nie było. Już w sobotę 9 maja o 20:00 plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zamieni się w niezwykłą scenę. Alchemia Wielkiego Pieca. Autorski pokaz mody Joanny Decowskiej, inspirowany legendą Wielkiego Pieca Huty Pokój. To styl, stal i emocje w jednym, widowiskowym spektaklu. A zaraz po nim koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Wstęp wolny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Śląsk 88 i 1 FM.
14: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Zapraszam. 123 osoby zatrzymane i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami. To efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji Hellfire wymierzonej w przestępczość pedofilską. Co wiadomo o zatrzymanych?
18: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Wśród zatrzymanych jest m.in. nauczyciel, który fotografował i filmował dzieci ze szkoły językowej. Były też wśród nich osoby utrwalające dzieci będące członkami ich rodzin. 95 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne, 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
14: Tyle, Krzysztof Zasada.
16: To jest RMF Max Śląsk.
14: No to teraz zaglądamy na drogi regionu. Jak dowiedział się przed chwilą nasz reporter, są kłopoty m.in. w Dąbrowie Górniczej na alei Jana Pawła II na zjeździe na S1 w kierunku na Sosnowiec. Stuknęły się dwie osobówki, to jest tylko kolizja, ale jednak mogą być tam utrudnienia. O poranku stłuczka też w Czerwionce Leszczynach na 3 maja zderzyły się trzy auta. Uważajcie! Mieszkańcy dzielnicy Brzozowice Kamień w Piekarach Śląskich od jakiegoś czasu zmagają się z plagą much. Przyczyna? Nielegalne składowisko odpadów na prywatnej działce. Chodzi o tereny przy ulicy Konarskiego. Mieszkańcy mają już dość tego smrodu, no i much, a władze mają ponoć związane ręce.
19: Problem jest szerszy, bo problem jest związany generalnie z odpadami, jakie w tamten rejon miasta są zwożone. Dlatego poinformowaliśmy też inne służby, poinformowaliśmy przede wszystkim wioś i policję, żeby przyjrzały się dokładniej tej sprawie.
20: Co oni na to?
19: Sanepid odbył wizję lokalną, ale finalnie nie zlokalizował źródła problemu. Miasto jako takie nie posiada żadnych narzędzi do walki z tego typu problemami, dlatego zgłaszamy to każdorazowo do wyspecjalizowanych instytucji, takich jak Sanepid czy właśnie wioś.
14: Tyle Wojciech Maćkowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Piekarach w rozmowie z naszym reporterem. Czyli smród jest, muchy bzyczą, a miasto nie ma narzędzi. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Trawa najwyższej jakości ma służyć m.in. piłkarkom nożnym podczas Mistrzostw Świata U20 kobiet. Turniej zaplanowano w stolicy Zagłębia od 5 do 27 września, co powoduje, że trawa jest tak wyjątkowa. Otóż ma wszczepione włókna syntetyczne, a to powoduje, że jest łatwa w utrzymaniu.
21: Daje to bardzo dużą przewagę technologiczną, wzmacnia bardzo dobrze podłoże. System korzeniowy może się dzięki temu bardzo dobrze rozwijać. Jeśli chodzi o samą górę, te źdźbła trawy wystają tylko 2 cm sztucznej trawy, więc one są strzyknięte tak, że są zawsze troszeczkę niżej od trawy naturalnej, bo trawy naturalne, powiedzmy, ścina się pomiędzy 23 a 27 mm, więc one dają takie rusztowanie, takie wzmocnienie przede wszystkim dla butów zawodników.
14: Tyle Rafał Abel z firmy odpowiedzialnej za trawę.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: No na razie chmury zdominowały niebo nad naszymi głowami, ale synoptycy twierdzą, że słońce owszem będzie. W najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie w Katowicach, w Tychach 23 w Zabrzu. Opady no dziś być może w przelotnej formie wystąpią gdzieniegdzie, ale nadal nie będzie tego za dużo. Ogólnie poranek trochę chłodniejszy niż w poprzednich dniach, ale pogoda powinna się wyklarować.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Jeżeli jesteś teraz w pracy, to podnieś na chwilę wzrok, popatrz w lewo, popatrz w prawo. Widzę, że nie patrzysz w prawo.
0: Patrzyłam.
1: Nie, ale nie patrzyłaś.
0: W lewo i w prawo.
1: No i co widzisz?
0: No nie ciebie, bo ty jesteś na wprost.
1: 4 minuty po godzinie 9:00, zwykły czwartek w pracy także może być zachwycający. Pod jednym małym warunkiem, zobaczcie, jak jest fajnie dookoła. Macie włączone RMF Max, włączcie także jutro rano.
0: Jutro będzie jeszcze fajniej.
1: Irek Jakubek, będzie pięknie.

0: A że jest to czwartek, no to dzisiaj zacieram rączki, bo robimy before weekendu. Będziemy pracować, robota sama się zrobi, a jak szef wkurzy, to podgłosicie sobie Piotra Niewalda w RMF Maxi, będzie lepiej umówieni. Dobra, 7 dzień maja, zostaje do 13. Elo, elo.
1: Reklama. Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.

0: Bestia, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki! To coś dla mnie!
1: Mówiłem! I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
4: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1497 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
5: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
6: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

nie mówiłem o tym weekendzie? Beyoncé coś wie, ale ona to nigdy nie mówi, ale jakoś tak robi. Hymn for the weekend. Coldplay na Śląsku. Jak tam ludziki dzisiaj? Czwartek, bifrujemy dobrze weekend, rozkręcamy ten wyjątkowy kolejny majowy weekend, ale będę wam przypominał o pewnych niektórych rzeczach. Po pierwsze, pojawię się w Radiowozie w sobotę po południu i będzie dużo o kierowcach, będzie dużo o tym, co dzieje się na naszych ulicach, ale chciałem przypomnieć, że od 3 czerwca obowiązkowe kaski są dla naszych dzieciaków poniżej 16 roku życia. Czy hulajnoga, czy rower, no to na Śląsku proszę kaski zabierać i ubierać, bo inaczej rodzice dostaną mandat. W ostatnich dniach robiono badanie i tylko co czwarta osoba miała kask na głowie. I ci, którzy wożą jedzenie, także takich kasków nie używali. Oj, bardzo, bardzo niedobrze. A przecież mózg jest do tego, żeby go używać. Od 3 czerwca także na Śląsku obowiązkowe kaski dla rowerzystów i tych, którzy pędzą na hulajnodze. U nas szybkie samochodziki, a na nowy rower jest kasa do wygrania w RMF Max na Śląsku. Za chwilę szczegóły będzie na rower nowy, na nową hulajnogę i jeszcze na kask się znajdzie.

0: padać z roboty, jak Metzner. Ale żeby ogarnąć szybki wypad, to potrzebny jest cash. I my go mamy w RMF Max. Jeszcze dzisiaj możecie rozbić bank. Pytanie tylko, ile jest do zgarnięcia? No to ja tak szybciutko wam podpowiem. Do zgarnięcia jest za mało 14 331, a 16,5 tysiąca to jest za dużo. No i widełki nam się zmniejszają. Zostało naprawdę niewiele opcji na strzał. A jeśli odgadniecie w finale, o jaką sumę chodzi, to zabieracie tę kasę. Na finał dzisiejszy to już duża szansa, prawda? No to co? Uwaga! Żeby wam lepiej od rana było, to każdego SMS-a, który wyślecie na 7327 o treści Max, pomnożymy przez 10 minut razy 109 szans dostania się do finału. No to szybciutko. Max na 7327. W RMF Max za dużo, za mało. Zapraszamy do zabawy. No, zabawcie się razem z nami i wygrajcie kasę.
1: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile? 14 331 zł to za mało.
3: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Derby Górnego Śląska na Stadionie Miejskim w Tychach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 14.30 piłkarze GKS-u Tychy na Edukacji 7 podejmą ruch Chorzów. Takiego meczu nie możesz przegapić. Spotkanie otworzy występ Orkiestry Górniczej, a na kibiców czekają jeszcze inne niespodzianki. Na to spotkanie zaprasza pomocnik GKS-u Tychy Bartosz Jankowski i radio RMF Max. Do zobaczenia na szpilu.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
20: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
19: Ha, i nie ma lipy.
20: Hej, to był mój tekst.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
20: No i nie ma lipy, no.
22: I po reklamie.
23: Muzyka zawsze po pierwsze.
24: Tu się czuję hity.
23: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
0: No na razie chmury zdominowały niebo nad naszymi głowami, ale synoptycy twierdzą, że słońce owszem będzie. W najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie w Katowicach, w Tychach 23 w Zabrzu. Opady no dziś być może w przelotnej formie wystąpią gdzieniegdzie, ale nadal nie będzie tego za dużo. Ogólnie poranek trochę chłodniejszy niż w poprzednich dniach, ale pogoda powinna się wyklarować.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: RMF Max.
25: RMF Max Śląsk.

0: kocha. Sport też kocha. To był Sobel w RMF Max na Śląsku. Dzisiaj mamy czwartek, czwartunio. A jak tam z waszym sportem? No chociażbyście pokibicowali, prawda? Do tej informacji będziemy jeszcze często wracać, bo to jest po prostu coś wyjątkowego. Województwo Śląskie, Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, Superauto.pl, Stadion Śląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki będą gospodarzami Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w 2028 roku. O tym pisze śląskie.pl, że już odpalono odliczanie do tego lekkoatletycznego święta. Bardzo, bardzo się cieszymy, bo na pewno kibice pojawią się nowi i ta rywalizacja będzie bardzo wyjątkowa w naszym regionie. No ja tam się wybieram kibicować, a teraz kibicuję nowej nucie w RMF Max na Śląsku. Alok i Khalid, zróbcie głośniej.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: A weź, ten złom zaś nie chce zapolić. Chyba czas przestać się szarpać i wziąć coś porządnego.
2: W Toyota Welder Zabrze samochody dostawcze Toyota teraz nawet do 40% taniej.
1: Patrzcie no, kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. To dopiero jej przyszłość. Jedzie i nie kopci.
2: Catering, transport, budowlanka, kurierzy. Dla was mamy specjalne rabaty. Toyota Welder Zabrze, ulica Knurowska 8.
1: No i robota od razu lepiej idzie.
2: Toyota Welder Zabrze. Robota musi jechać.
3: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
4: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklonną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Planujesz spotkanie biznesowe, imprezę albo integrację dla swoich pracowników? Zaskocz ich warsztatami kulinarnymi w pracowni smaku Jolanty Klesser. Ponad 200 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni oraz nietuzinkowego podejścia do gotowania na profesjonalnym sprzęcie firmy Smeg. Znakomita integracja, zabawa oraz uczta dla ciała i ducha. Razem przyrządźcie wyjątkową kolację pod okiem prawdziwych szefów kuchni. Katowice, ulica Kościuszki 12, oficyna 9, www.pracowniasmaku.com.pl.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Maju, Maju, chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę, stacja parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Witajcie ponownie, tu RMF Max Śląsk. Mamy już godzinę 10 na zegarach, a to oznacza, że czas na flesz i prognozę pogody. Strażacy już trzecią dobę walczą z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na szczęście dowódcy akcji gaśniczej są optymistami w walce z pożarem. Pomaga dziś deszcz. Czy pożar został zatem opanowany?
3: No wiele wskazuje na to, że tak, bo nie ma już nawet takiej linii ognia, którą trzeba by było zatrzymać. Działania straży, jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, koncentrują się teraz na wypatrywaniu miejsc, które mogłyby być zarzewiem pożaru. Nad puszczą ma dziś pracować 9 śmigłowców i 4 samoloty, żeby zrzucać wodę na płonący las.
2: Tyle Dominik Smaga.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: I raz jeszcze ten temat, bo jak poinformowano, dziś o poranku śląscy strażacy pojechali wspierać swoich kolegów z Lubelszczyzny w walce z tym ogromnym pożarem lasu w powiecie białgorajskim. Kompania Soła wyjechała dziś rano z jednostki ratowniczo-gaśniczej Szopienice na Lubelszczyznę. Pojechały samochody gaśnicze, samochody wężowe i kład. W skład kompanii wchodzą dwie magistrale wodne z jednostek w Tychach i w Bielsku Białej. O tym informujemy Was na bieżąco. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu. Poinformowano, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia. Jak na całą sytuację reaguje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz?
5: Spodziewałem się takiego efektu, natomiast przerażający dla mnie jest skala patologii, która się okazała tutaj. Choć ona również była do przewidzenia, jak obserwowaliśmy cały proces zbierania podpisów, kto to robił, w jaki sposób to robił. Przypomnę, że 179 osób to osoby, które zmarły jeszcze przed czasem złożenia w ogóle wniosku o zawiązanie komitetu, więc ta ogromna ilość danych osób już nieżyjących i podpisy, które ktoś w ich imieniu złożył, trafiła na listę osób, które miały popierać referendum.
2: Grupa referendalna wniosek o przeprowadzenie referendum w Bytomiu złożyła 7 kwietnia. Półtoraroczna dziewczynka sama w zamkniętym samochodzie, policjanci z Orzesza w powiecie mikołowskim rozbili szybę, by wydostać dziecko z auta. Na szczęście dziewczynce nic się nie stało. Okazało się, że matka poszła do apteki, zostawiła córkę, bo nie chciała jej budzić. Policja apeluje, by przy wysokiej temperaturze nie zostawiać dzieci w aucie nawet na chwilę. Bardzo szybko może dojść do przegrzania organizmu. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świętochłowicach organizuje 18. edycję akcji Motoserce. Kiedy zaplanowano tegoroczny zjazd, sprawdził to nasz reporter.
6: 23 maja. Przypomnę, że najważniejszym celem Motoserca jest zbiórka krwi, która może uratować zdrowie i życie wielu osób. To dzień pełen emocji, dobrej energii i wspólnego działania w szczytnym celu. Na uczestników przez cały dzień czekać będzie mnóstwo atrakcji, m.in. animacje dla dzieci i prezentacje wystawców, pokazy pierwszej pomocy czy prezentacja uzbrojenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Informował Amadeusz Biurkowski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda na Śląsku i w Zagłębiu będzie dziś nadal dobra. Ten czwartek zapowiada się dość pogodnie, przeważnie słonecznie, choć chmur jest więcej niż wczoraj i przedwczoraj. Jeżeli opady będą, to w bardzo przelotnej, lokalnej formie na skali 22-23 stopnie. Wiatr wiejący ze wschodu momentami może zebrać się ciut mocniej, ale nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, a to sprzyja dobremu samopoczuciu. Także jeżeli po południu macie plany na przejażdżkę rowerową, to jest dobry plan.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Dzień dobry po 10:00, poczarujemy razem w robocie. Tak, bo to taki czarujący program. Jest czarujący pan za mikrofonem Piotrek Niewald. Byle do obiadu, to najlepszy program do słuchania w pracy. Szybciutkie oko na dzisiejszy dzień. Dzisiaj mamy czwartek, bifurujemy weekend, 7 dzień maja. Najlepszości dla urodzonych 7 maja. Dzisiaj Róża i Gizela mają imieniny. Wszystkiego dobrego, światowy dzień hasła. A właśnie, może zmienić.
8: Max. Słyszałem znów jej głos.
7: Hasło zmienił.

0: Ja właśnie kończę pierwszą kawę dzisiaj. No, te dziewczyny w RMF Max to działają jak kawa. Za nami Stateside i oczywiście Zara Larsson w RMF Max. Z nami emocje. No właśnie, emocje, emocje, jeszcze raz emocje po kasę w RMF Max. No bo jakie to będą emocje, jak dzisiaj na przykład byście wygrali nie mniej niż 14 331, a nie więcej niż 16,5 i trzeba tylko tą kwotę, którą macie ochotę wygrać, która jest do wygrania, odgadnąć w finale. Kto jak nie ty i kiedy jak nie dzisiaj? No to zapraszamy was do finału. 7327, hasło Max wysyłacie na 7327, jeden smsik 369. Spróbować, no warto, warto, no, no czy warto spróbować, no. No generalnie jest ta złota zasada, jak nie spróbujecie, to nie wygracie. Jak nad wodę nie pojedziecie, to ryby nie złowicie. No właśnie, 7327, wyślijcie hasło Max i spróbujcie dostać się do finału. Oczywiście kliknąć można także na rmfmax.pl. Za dużo, za mało. Dzisiaj trafiamy pomiędzy 14 331 a 16,5, bo tyle jest dzisiaj do wygrania w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Telewizor Samsung 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1199. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Ha, i nie ma lipy.
14: Hej, to był mój tekst.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
14: No i nie ma lipy, no.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: I po reklamie.

Ale energia w robocie na Śląsku. Bardzo dobrze, tu RMF Max. RMF Max Śląsk oczywiście. Uwaga, nocne marki. No to teraz będzie o nocy muzeów i będzie także o Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, który można zwiedzić podczas tej wyjątkowej podróży w czasie. Historyczne wnętrza urzędu znów staną otworem podczas nocy muzeów. Brawo, za zamkniętymi na co dzień drzwiami. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na chwilę zrobi się jak w muzealnym salonie sprzed lat. 16 maja po 18. No 18 to jeszcze widno, nie? No to poczekajcie do nocy i w nocy do urzędu pobuszować, pozwiedzać. No to będzie naprawdę fajna podróż w czasie. Tylko niczego nie dotykać.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Hej, cześć, mam dla was nowy beat, który polecam do pracy, po pracy, na podróże i po szkole. To Daydream Affiliate i jego nowość Playback.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na Maxa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. Viula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. Viula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
14: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
17: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda na Śląsku i w Zagłębiu będzie dziś nadal dobra. Ten czwartek zapowiada się dość pogodnie, przeważnie słonecznie, choć chmur jest więcej niż wczoraj i przedwczoraj. Jeżeli opady będą, to w bardzo przelotnej, lokalnej formie na skali 22-23 stopnie. Wiatr wiejący ze wschodu. Momentami może zebrać się ciut mocniej, ale nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, a to sprzyja dobremu samopoczuciu. Także jeżeli po południu macie plany na przejażdżkę rowerową, to jest dobry plan.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
18: Hity na maksa.
1: RMF Max Śląsk.

Wrócie przy radio, no tak. RMF Max na Śląsku, dzień dobry. Pani włączyła radio teraz, no to dzień dobry. A może pokibicujemy? Arena Katowice, bo tutaj się przenosimy, ma tego wieczoru stać się miejscem, w którym sport spotyka się z ceremoniałem, a emocje będą rosły z każdym kolejnym punktem programu. W centrum uwagi znajdą się zawodnicy olimpiad specjalnych i trenerzy, sędziowie i wolontariusze. Uroczysta inauguracja 13. ogólnopolskich letnich igrzysk olimpiad specjalnych odbędzie się 8 maja o 19:30 w arenie Katowice, więc proszę sobie zapisać, że to już jutro i proszę bardzo, bardzo kibicować. I jeszcze jutro o tym przypomnę. A teraz nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max Śląsk. I wracam do was po 11:00.

0: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1497 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
1: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Discoplex za 4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kubaj Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Discoplex za 4, piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nadajemy się od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
12: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
13: A weź, ten złom zaś nie chce zapolić. Chyba czas przestać się szarpać i wziąć coś porządnego.
14: W Toyota Welder Zabrze samochody dostawcze Toyota teraz nawet do 40% taniej.
13: Patrzcie no, kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. To dopiero jej przyszłość. Jedzie i nie kopci.
14: Catering, transport, budowlanka, kurierzy. Dla was mamy specjalne rabaty. Toyota Welder Zabrze, ulica Knurowska 8.
13: No i robota od razu lepiej idzie.
14: Toyota Welder Zabrze. Robota musi jechać.
15: I po reklamie.
16: Tu RMF Max Śląsk, to już 11:00, mamy przedpołudnie, czas zatem na flash i na prognozę pogody Maciek Borchulski, posłuchajcie. W szpitalach w całej Polsce od dziś obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Jedna ze zmian dotyczy na przykład znieczulania podczas porodu.
17: Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego. Także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka. Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
16: Tyle Michał Dobrołowicz.
18: Słuchacie RMF Max Śląsk.
16: Tę sprawę monitorujemy dla Was na bieżąco. Mieszkańcy dzielnicy Brzozowice Kamień w Piekarach Śląskich skarżyli się na smród i plagę much. Przyczyną takiej sytuacji miało być nielegalne składowisko odpadów zlokalizowane na prywatnej działce. Problem pojawił się kilka tygodni temu. Jak obecnie wygląda tam sytuacja? Pytaliśmy w magistracie.
11: My staramy się każdy sygnał od mieszkańców, czy każdy sygnał, który sami gdzieś odkryjemy, zgłaszać, że natychmiast do służb, które powinny podejmować odpowiednie kroki. Od 2 tygodni w kontekście tejże plagi much jest na razie cisza, nie było nowych sygnałów, że one się pojawiają, więc mamy nadzieję, że to już nie wróci i z jednej strony nie pojawi się nowa plaga, a z drugiej strony, że służby odpowiedzialne za to wykryją sprawców i ich ukarzą, co sprawi, że w przyszłości tego typu sytuacja już się nie powtórzy.
16: Wyjaśniał Wojciech Maćkowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. W porcie lotniczym Katowice w Pyrzowicach obowiązuje już letni rozkład lotów. Z katowickiego lotniska można podróżować na 128 trasach regularnych, a także czarterowych do 102 lotnisk położonych w 33 państwach. Jest aż 18 nowości. To Brindisi we Włoszech, Faro, La Mezia Terme, Ohryda w Macedonii, Rijeka czy Dubrovnik w Chorwacji. Szczegóły oczywiście macie na stronach lotniska i na stronach przewoźników. A w Bytomiu szykuje się kompleksowa przebudowa terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście. Kiedyś był tam zabytkowy budynek spalarni odpadów. Teraz budynek, który należy do bytomskich wodociągów, będzie przekształcony w nowoczesne centrum edukacyjne. O szczegółach mówiła nam Dorota Rogosz, prezeska bytomskich wodociągów.
15: Powstanie park kieszonkowy, wzgórze Małgorzatki oraz ogród deszczowy. I drugim etapem jest wyposażenie nowoczesnego centrum edukacyjnego w interaktywne elementy prezentacyjne. Robimy to z myślą o dzieciach, o młodzieży mieszkających w mieście Bytom, naszych dzieci bytomskich, ale też i z miast okolicznych.
16: Inwestycja ma kosztować 53 miliony. A za godzinę we Fleszu powiemy m.in. o komentarzu władz uczelni Uniwersytetu Śląskiego na kiepską sytuację finansową uczelni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Pogoda o poranku była nieco gorsza niż w poprzednich dniach. Było trochę chłodniej, więcej chmur, ale teraz powoli sytuacja się poprawia, choć chmury zostały z nami. Jest ich naprawdę całkiem sporo. No i słońce musi się przez tą warstwę przebijać. Natomiast przeważnie jest pogodnie. Na razie bez opadów. Synoptycy mówią, że jeżeli gdzieniegdzie pojawią się jakieś przelotne opady, to będzie bardzo lokalnie. No i nie zmieni ogólnego odbioru tego dnia, który zapowiada się ciepło i momentami też słonecznie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Czwartunio, można powiedzieć czwartunio. W końcu za chwilę piątek, piątunio. Haha, 7 dzień maja, słuchacie RMF Max. W pracy bardzo dobrze, bo to najlepszy program do słuchania w pracy. RMF Max. Dobra, lecimy z kolejną godziną. Dzisiaj 7 dzień maja. Dzisiaj ma Róża imieniny. Pani Różo, wszystkiego dobrego. Pani Gizelo, także najlepsze dla urodzonych 7 maja. Dzisiaj dzień hasła. No to może pomyśleć, żeby to hasełko zmienić. Uwaga, hasło na za chwilę. Runda bonusowa w zabawie o kasę w RMF Max.

0: Sound, Boy, You Turn Me w RMF Max. No to jest ten hit, który najlepiej opisuje huśtawki szefa. Upside Down w RMF Max. Tak na serio, to nic nie musicie. Nie musicie wysyłać SMS-ów do naszej zabawy za dużo, za mało, ani klikać na rmfmax.pl. Nikt tu nikogo zmuszał nie będzie, żeby wydał 3,69 na SMS-a i na przykład dostał się do finału i wygrał naprawdę potężną kasę, bo dzisiaj no nie mniej niż 14 331, a nie więcej niż 16,5. No i tak naprawdę 113 razy od teraz pomnożę waszego SMS-a i zgłoszenie na www, czyli to karunda bonusowa, która zrobi z jednego wysłanego SMS-a 113 wysłanych, ale nie, no nie musicie tego wysyłać, nie, 3,69 wydać, nie, ale później po południu, jak w radiu usłyszycie finał, żeby nie było, mogłam tam być i wygrać te pieniądze. Max na 7327, nie musicie wysyłać.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile? 14 331 zł to za mało.
3: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Telewizor Samsung 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1199. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A weź, ten złom zaś nie chce zapolić. Chyba czas przestać się szarpać i wziąć coś porządnego.
2: W Toyota Welder zabrze samochody dostawcze Toyota teraz nawet do 40% taniej.
1: Patrzcie no, kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. To dopiero jej przyszłość. Jedzie i nie kopci.
2: Catering, transport, budowlanka, kurierzy. Dla was mamy specjalne rabaty. Toyota Welder zabrze, ulica Knurowska 8.
1: No i robota od razu lepiej idzie.
2: Toyota Welder zabrze, robota musi jechać.
3: I po reklamie.
4: Tak działa Max.
3: W aucie.

najlepszy muzyczny przewodnik tego dopołudniowego spotkania przy RMF Max na Śląsku. No tak, to właśnie my tutaj, biorę do obiadu, najlepszy program do szukania pracy, wasz muzyczny przewodnik po robocie. A propos przewodnika, macie ochotę, albo mieliście kiedyś ochotę zostać przewodnikiem, no to jakby marzenia o zostaniu przewodnikiem wracają, albo cały czas są aktualne, no to można takim przewodnikiem zostać po Tarnowskich Górach, jak macie ochotę. Zapiszcie się na kurs dla przewodników miejskich, o tym piszą tarnowskiegóry.pl i zapraszają na kurs dla przyszłych przewodników miejskich, organizowany przez lokalną organizację turystyczną miasta Gwarków. Propozycja jest skierowana do osób pełnoletnich zainteresowanych współpracą przy organizacji ruchu turystycznego w zabytkowym centrum Tarnowskich Gór wokół obiektów na szlaku miast Gwarków. Ciekawa sprawa, co? No to klikajcie, może się uda. RMF Max. No i pamiętajcie, że RMF Max na Śląsku to także wasz muzyczny parkietowy przewodnik. Tak, tak, a że mamy czwartek i za chwilę popołudnie. No to już tu ptamy w tej robocie. Na balety, no, będą dobre kotlety. Za chwilę bilety dla całej ekipy na koncertowy wykon jutro do Energy 2000. Zostańcie, a muzycznie Sombr. Gramy na Śląsku. Back to

0: Gibbs w RMF Max. Jak dzisiaj odjedzie angielski na poziomie rozszerzonym? Hello, hello, matura 2026. Dzisiaj właśnie taki egzamin. Pozdrawiamy tych, którzy rozszerzenie podchodzą do tematu, a tych, którzy już są po maturze albo w ogóle mają ochotę kliknąć, no to kliknijcie na facebookowy profil RMF Max. Dzisiaj pytamy was, jak wspominacie swoją maturę? No, jest wesoło. Zapraszamy na profil facebookowy RMF Max. Dzisiaj czekamy na wasze odpowiedzi. Jak wspominacie swoją maturę? Za chwilę o pogodzie w RMF Max. Max.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. Cztery wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrorystyczno-botaniczne, Dragon Expo, fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tego jeszcze nie było. Już w sobotę 9 maja o 20:00 plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zamieni się w niezwykłą scenę. Alchemia Wielkiego Pieca. Autorski pokaz mody Joanny Decowskiej, inspirowany legendą Wielkiego Pieca Huty Pokój. To styl, stal i emocje w jednym, widowiskowym spektaklu. A zaraz po nim koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Wstęp wolny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest MF Max.
3: Hity na maksa.
2: Śląsk 88 i 1 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Pogoda o poranku była nieco gorsza niż w poprzednich dniach. Było trochę chłodniej, więcej chmur, ale teraz powoli sytuacja się poprawia, choć chmury zostały z nami. Jest ich naprawdę całkiem sporo. No i słońce musi się przez tą warstwę przebijać. Natomiast przeważnie jest pogodnie. Na razie bez opadów. Synoptycy mówią, że jeżeli gdzieniegdzie pojawią się jakieś przelotne opady, to będzie bardzo lokalnie. No i nie zmieni ogólnego odbioru tego dnia, który zapowiada się ciepło i momentami też słonecznie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Hit

lepiej mieć przy sobie bilet i wejść sobie na fajny koncert i na retro party, na przykład do Energy 2000. Rozeszły mi się wczoraj zaproszenia te dla całej ekipy do Energy 2000 na sobotę. Miły pan na sali dance koncertowa, a retro party od Deep Pusha, D-Wave'a i Arasa. Pięknej zabawy wam życzę w sobotę, a teraz zaproszenie dla całej ekipy na koncertowe live on stage, piątkowe Cypis jutro. piotr.niwald@rmfmax.pl. Dlaczego to ty masz ochotę wejść za darmo do Energy 2000? Napiszcie do mnie, będę dzwonił, klikał, wysyłał zaproszenia do Energy 2000. A my słyszymy się po 12 w RMF Max Śląsk.

0: Disco. Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Derby Górnego Śląska na Stadionie Miejskim w Tychach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 14.30 piłkarze GKS-u Tychy na Edukacji 7 podejmą ruch Chorzów. Takiego meczu nie możesz przegapić. Spotkanie otworzy występ Orkiestry Górniczej, a na kibiców czekają jeszcze inne niespodzianki. Na to spotkanie zaprasza pomocnik GKS-u Tychy, Bartosz Jankowski i Radio RMF Max. Do zobaczenia na szpilu.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
4: A nie mówiłem?
3: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
5: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Maju, chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę, stacja parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Mamy godzinę 12 w południe. Czas na flash i na prognozę pogody. Posłuchajcie. Najpóźniej za 2 tygodnie powinniśmy się dowiedzieć, skąd rząd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych. Chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo. Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent. Rząd chce więc znaleźć całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego SAFE.
1: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
0: Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: To jest RMF Max Śląsk.
0: A teraz krótko o tym, co na torach. Będzie nowe połączenie z Tychów do Bierunia. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski poznał właśnie więcej szczegółów na ten temat.
3: W planach jest wymiana około 12 km torów oraz budowa 3 km nowych torów. Prace na odcinku Tychy-Bieruń-Stary zakładają modernizację linii kolejowej, przywrócenie jej pełnej funkcjonalności oraz zwiększenie prędkości pociągów. Dostęp do kolei zwiększy przebudowa obecnych oraz budowa nowych przystanków i stacji, między innymi Tychy-Miasto, Tychy-Lodowice, Tychy Urbanowice, Tychy Potogi, Bieruń Stary. Perony będą wyższe i dostosowane do obsługi wszystkich podróżnych.
0: Tyle od naszego reportera. Hybrydowa murawa, pierwsza taka w kraju, służyć będzie od teraz na stadionie w Sosnowcu. Mają być na niej rozgrywane na przykład Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Turniej zaplanowano w stolicy Zagłębia od 5 do 27 września. Murawa, w której część włókien jest naturalnych, a część syntetycznych, ma mnóstwo zalet.
4: Na arenie światowej niektórzy zawodnicy mogą kosztować po 100 milionów euro. I grają na tych samych murawach. Chodzi o to, żeby ograniczać ryzyko kontuzji. Te murawy mają być bardzo przewidywalne, mają być bardzo szybkie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o telewizję. Te murawy są praktycznie cały rok zielone. Dlaczego? Bo te sztuczne włókna dają tą zieloną poświatę. Więc to jest bardzo dużo aspektów takich pozytywnych i no ja się cieszę, że Stadion Sosnowiec właśnie zdecydował się na to i na pewno to tutaj dużo zmieni.
0: Podkreślał Rafał Abel z firmy realizującej tą inwestycję. Na takiej murawie jak w Sosnowcu grają już m.in. piłkarze Barcelony, Juventusu, Celtic, Glasgow, Galatasaray czy Fenerbahce. A na koniec, kryzysy się zdarzają, ale nie można pozwolić, żeby rozwój uniwersytetu na tym ucierpiał. Tak rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor Ryszard Koziołek, komentuje fatalny wynik finansowy uczelni za poprzedni rok ze stratą, która wyniosła 33 miliony złotych wobec planowanych 10 milionów. A w ocenie rektora uczelnia funkcjonuje stabilnie, zachowuje płynność finansową i na bieżąco realizuje wszystkie swoje zobowiązania z terminową wypłatą wynagrodzeń dla swoich pracowników na czele. Skąd trzykrotnie większe niż zakładano zadłużenie? A w liście otwartym do pracowników rektor wyjaśnia, że złożyły się na to na przykład niższe niż planowano przychody oraz szczególnie wysokie rezerwy, które trzeba było uruchomić z końcem roku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda nie będzie nam się diametralnie zmieniać. Chmur, owszem, przybyło, słońca jest mniej, ale nadal możemy zobaczyć na termometrach okolice 22, 23 kreski w tym najcieplejszym momencie dnia. No i przelotne opady deszczu nie są wykluczone, natomiast to nie będą na razie żadne ulewy. Jeżeli gdzieś pojawi się deszcz, to w przelotnej formie i to będzie raczej mżawka albo chwilowy opad, nic większego. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, wieje ze wschodu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dzień dobry po południu, dzień dobry. Jak to fajnie brzmi po południu, prawda? Czwartek po południu, słuchaj, za chwilę piąteczek. O to chodziło. Dobrze, dobrze, jesteśmy po 12. Tu RMF Max, program byle do obiadu. Są konkretne informacje, są dobre motywacje i na pewno uśmiech w muzyce. The first time po południu, byle do obiadu w RMF Max, zaczyna Damiano Dawid.

0: Klausa, ale to zachwyca. W klubie FM użyłem tego nagrania w secie. No cudowne, w tamtym tygodniu. Zaglądajcie na soundcloud.com, Amana Nanivalt. Wczoraj zrobiłem nowego miksa, ależ to kręci, no prawie tak samo jak kasa. Co dzisiaj może wam się udać? Uwaga, bo to może się udać. Może się udać. Zamykamy oczy i jeszcze raz sobie wyobrażamy. Kwota między 14 331 a 16,5 tysiąca. No i teraz taka żółta karteczka, gdzie ona była, to z tym klejem, o, cyk. Tyle zapisujecie, my to mamy i wy to trafiacie w finale, do którego się zgłaszacie na rmfmax.pl teraz albo SMS-em, który kosztuje tylko 3,69 na 7327, a ja sobie teraz, ja sobie swoją kwotę zapiszę i to się z wami zabawi, ale nic nie wygra, dobra? Dzisiaj nie mniej niż 14 331, a nie więcej niż 16,5 tysiąca. Zapraszamy do zabawy i do wygrywania kasy. Kartkę przylepiam i czekamy na finał. rmfmax.pl. Do dzieła. RMF
1: Max. Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
13: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
12: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
14: Ten zabójca nie popełnia błędów.
12: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

0: potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Jesteś eko? Segregujesz śmieci? To wymaga wielu koszy, które nie są najpiękniejszą ozdobą na Twojej posesji. Rozwiązaniem są modułowe obudowy koszy na śmieci od Top Fence, dostępne na top-box.pl. Szeroka oferta i nowoczesny design zgodne z aktualnymi trendami. Możliwość tworzenia obudowy o dowolnej liczbie segmentów oraz wygoda użytkowania na co dzień. Ekologia, która jest estetyczna. Poznaj nasz system modułowych obudów koszy na śmieci, odwiedzając sklep internetowy top-box.pl.
2: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1497 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
8: I po reklamie.
10: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
11: W RMF Max hit za hitem.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Love, love, love, Przytkowice love, oj love, love, love. No, dzieje się tutaj White i 2115 też był i cała ekipa. Rozpoczęli wyjątkowy sezon w strefie 57, do której do Przytkowic jeszcze będziemy się wybierać. Ja chciałem przypomnieć wam o kolejnym lecie na Maxa, które już także wystartowało. W Gorlicach byliśmy, ale do Piły warto by było wybrać się 16 maja. W kolejce mamy Malbork, Łódź, Gogolin, Wadowice. Właśnie to chyba Wadowice, Ogrodzin, Skrasnystaw. Ciekawe, którą miejscowość ze Śląska wybierzecie, żeby wybrać się na nasze koncerty lata na Maxa, bo tutaj, o, jest dużo gwiazd, naprawdę dużo gwiazd. Teraz chwilę pojawi się Posty i Zalia, ale w kolejnym na przykład Malborku pojawi się Mortal i Wilki. W Wadowicach pojawi się Grzesiu Chyży, Ola na DJ-ce i wielu, wielu innych. Dzieje się więcej o lecie na Maxa, które już wystartowało z nami RMF Max. Poczytajcie na rmfmax.pl, a ja na Śląsku wracam do muzy. Azizam, Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Jest takie miejsce, w którym każda impreza gotuje się sama. Pracownia smaku Jolanty Kleser, uczestniczki topowego programu kulinarnego, zaprasza. Zaskocz swoich gości niebanalnym, loftowym charakterem 200-metrowej kuchni. Pod okiem prawdziwych szefów kuchni przygotujcie pyszne posiłki, świetnie się bawiąc i kosztując nowych doświadczeń. Zapraszamy szukających miejsca na imprezy okolicznościowe. Warsztaty kulinarne prowadzone przez prawdziwych szefów kuchni. Warsztaty kulinarne w samym centrum Katowic. Tajemnicza brama przy Kościuszki 12. www.pracowniasmaku.com.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
13: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
14: Nadajemy się od rana.
15: To ci zrobi dobry dzień.
14: Siemano rano.
15: Zabawa i dobry humor na start.
16: Wstawaj, nie udawaj.
15: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
18: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
20: I po reklamie.
21: Gramy.
22: Nie oceniamy.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
24: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda nie będzie nam się diametralnie zmieniać. Chmur, owszem, przybyło, słońca jest mniej, ale nadal możemy zobaczyć na termometrach okolice 22, 23 kreski w tym najcieplejszym momencie dnia. No i przelotne opady deszczu nie są wykluczone, natomiast to nie będą na razie żadne ulewy. Jeżeli gdzieś pojawi się deszcz, to w przelotnej formie i to będzie raczej mrzawka albo chwilowy opad, nic większego. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, wieje ze wschodu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
22: Hit na maksa.
21: RMF Max Śląsk.

roztańczone Calvin Harris i Rihanna w RMF Max na Śląsku, a roztańczony rynek na Dzień Europy 9 maja wracają gliwickie potańcówki. Ho, ho, ale będą tańce tutaj. Taneczne wieczory pod chmurką wracają do Gliwic. Drodzy Państwo, przed nami pierwsza w tym sezonie gliwicka potańcówka. Szykujcie wygodne buty i przygotujcie się na doskonałą zabawę. Potańcować będzie można w sobotę 9 maja na rynku. Wstęp jest oczywiście wolny, muzyka idealna. RMF Max będzie pięknie grało na Śląsku. Grają od 19 do 22. 3 godziny dobrej zabawy. Pasuje? Pasuje. Ja jutro także tutaj będę pasował. Po 9 jestem dla Was na Śląsku. Piotrek Niwat. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: momencie.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tego jeszcze nie było. Już w sobotę 9 maja o 20:00 plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zamieni się w niezwykłą scenę. Alchemia Wielkiego Pieca. Autorski pokaz mody Joanny Decowskiej, inspirowany legendą Wielkiego Pieca Huty Pokój. To styl, stal i emocje w jednym, widowiskowym spektaklu. A zaraz po nim koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Wstęp wolny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
1: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Śląsk 88 i 1 FM.
14: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. To już godzina 13 po południe. Prezydent kieruje wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi:
15: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
14: Mówi Karol Nawrocki. Nic jednak nie wskazuje na to, aby senatorowie poparli wniosek prezydenta.
16: Organizacja takiego referendum byłaby parodią. Także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
14: Mówił senator Marek Borowski. Za przeprowadzeniem referendum będzie natomiast opozycja.
12: To jest RMF Max Śląsk.
14: Mieszkańcy dzielnicy Brzozowice Kamień w Piekarach Śląskich wielokrotnie zgłaszali miastu problem z plagą much, które dają się tam we znaki. Powodem miało być nielegalne składowisko odpadów na prywatnej działce. Miasto twierdzi, że na razie problem ucichł i od jakiegoś czasu zgłoszeń nie ma, ale ogólnie w takich przypadkach sytuacja miasta jest trudna, a możliwości ograniczone. Usłyszał w magistracie nasz reporter.
17: My możemy działać tylko w granicach prawa.
0: prawa. Dlatego każdorazowo zgłaszamy takie przypadki do odpowiednich służb. Przykładowo do prokuratury zgłosiliśmy 15 zawiadomień, a tylko jedno z nich skończyło się efektem w postaci skierowania aktu oskarżenia do sądu. Dlatego jesteśmy coraz bardziej zdesperowani. Jako miasto zastanawiamy się już nad dalej idącymi krokami, nawet nad takimi jak fizyczna blokada drogi.
14: A piekary z problemami tego typu zmagają się od lat. W ubiegłym roku policja na gorącym uczynku zatrzymała tam 21 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przez lata zakopywała w piekarach odpady. Wszystko działo się na terenach przeznaczonych do rekultywacji. Do piątku, do północy można złożyć wniosek o wynajęcie mieszkania komunalnego w nowym budynku przy Opolskiej 20 w Gliwicach. Więcej na ten temat nasz reporter.
13: Na Gliwiczan czeka łącznie 16 miejskich M o różnym metrażu. Do wyboru są zarówno kawalerki, jak i mieszkania dwu- oraz trzypokojowe o powierzchni od 37 do 67 metrów kwadratowych. Mieszkania mają tarasy i balkony. Dodatkowo na dachu budynku jest instalacja fotowoltaiczna. Żeby starać się o najem mieszkania przy ulicy Opolskiej 20, trzeba m.in. mieszkać na terenie Gliwic, spełniać kryterium dochodowe i mieć rozliczony podatek dochodowy za ostatnie 2 lata.
14: Tyle Amadeusz Biurkowski. A na koniec zabytkowe stacje transformatorowe z początku XX wieku w Katowicach Giszowcu. Przejdą one renowację. Wybrano wykonawcę, który się tym zajmie. No i dziś to może dziwić, ale Giszowiec jako zabytkowe osiedle patronackie rządziło się swoimi prawami. Stacje miały zasilać całe osiedle, no i urządzenia techniczne czy związane z nimi budynki musiały mieć nie tylko funkcje użytkowe, ale również estetyczne. Stacje, podobnie jak charakterystyczne domy w Giszowcu, mają białą elewację i skośne dachy obłożone dachówkami. Przez to wpisują się w architekturę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Co w prognozach na wieczór i noc? No, zdaniem synoptyków na Śląsku wieczór z przelotnymi opadami deszczu. Te chmury, które przemykają teraz nad aglomeracją, wyglądają coraz groźniej, są piętrowe, widać, że zawierają w sobie wodę. No i może być dziś wreszcie trochę bardziej mokro. No i nam się to na pewno przyda, ponieważ od wielu dni nie popadało porządnie. Na termometrach w okolicach 22 stopni teraz i w okolicach 9 po zmroku.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Hello, guten tag, bonjour, czy może hola?
19: No. Brawo, zdałaś, zaliczam.
18: Dziękuję, na poziomie podstawowym. Dzisiaj już rozszerzony jest z matury, więc nie wiem, czy bym sobie poradziła.
19: Jeśli potrzebujecie pomocy, by poradzić sobie z kolei z czwartkiem, jesteśmy tu. Anka Fiołas z wami do 17 w RMF Max. Masa hitów i kasa do wygrania. Na początek, Tame Impala.

0: Jak się nie ma czym zachwycić za oknem, to dobrze, że jest chociaż czym zachwycać się z głośnika. Beautiful, Anima i Joy w RMF Max. No i zaglądam też do kalendarza. Tu można się uśmiechnąć, bowiem dzisiaj 7 maja. Czujecie to? Jesteście lekko przesądni? Siódemeczka to zazwyczaj szczęśliwa liczba.
1: Warto to sprawdzić w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Do wyciągnięcia dziś duże pieniądze. Wystarczy dokładnie obstawić, ile tych pieniędzy jest na naszym koncie. A skoro mamy siódemkę w kalendarzu, to od teraz 107 razy będziemy mnożyć każde wasze zgłoszenie.
0: Już wiemy, że na pewno na naszym koncie mamy więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 16,5 tysiąca, więc wygrana jest bardzo blisko.
1: Jeśli pogoda was przygnębia, zróbcie coś z tym. Wygrajcie dużą kasę w RMF Max. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać SMS-a o treści Max, a my teraz mnożymy go 107 razy. RMF Max.
2: Reklama. Jesteś eko? Segregujesz śmieci? To wymaga wielu koszy, które nie są najpiękniejszą ozdobą na twojej posesji. Rozwiązaniem są modułowe obudowy koszy na śmieci od Top Fence, dostępne na top-box.pl. Szeroka oferta i nowoczesny design zgodne z aktualnymi trendami. Możliwość tworzenia obudowy o dowolnej liczbie segmentów oraz wygoda użytkowania na co dzień. Ekologia, która jest estetyczna. Poznaj nasz system modułowych obudów koszy na śmieci, odwiedzając sklep internetowy top-box.pl.
3: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Wkoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy

0: zabija ciśnienie lepiej niż druga kawka. Today w RMF Max. A teraz rozejrzyjcie się wokół. Widzicie jakiś billboard? W Amsterdamie od maja na billboardach nie można reklamować mięsa. Holendrzy zdecydowaliby ograniczyć jego spożycie.
1: No i teraz pojawia się pytanie, a gdyby u nas tak ograniczyć to, co jest eksponowane na billboardach, to co by to miało być? Czego nie chcielibyście widzieć na polskich billboardach? Od teraz czekamy na głosówki od was na Messengerze RMF Max i mamy dla was gadżety.
0: Zestawy gadżetów za najfajniejsze nagrania. No, ja na przykład obyłbym się bez napisów na wzdęcia.
1: Ja wiem, że są też tacy, którzy by powiedzieli tych odważnych reklam bielizny.
0: Oj, oj.
1: Ale na niektórych to przynajmniej działa tak, że zdejmują nogę z gazu. Ale są na pewno takie rzeczy na billboardach, których byście widzieć nie chcieli.
0: No to nagrywajcie głosowy. Od teraz czekamy na nie, na naszym Messengerze. Czego nie chcielibyście widzieć na billboardach w Polsce? Dajemy za najfajniejsze nagrania zestawy maksymalnych gadżetów.
1: A to i będzie.

0: przynosi ulgę tabletka. Dwa dni w RMF Max.
1: Tabletka często przynosi ulgę.
0: Też dwa dni również. Tabletka. Teraz to nie tabletka, tylko najlepiej skupić się na tym, żeby na moment wyrwać dla siebie chwilunię i wejść do naszej zabawy.
1: Zgarniając dużą kasę, w finale naszej zabawy za dużo, za mało, dopiero możecie poczuć ulgę. A teraz ważna rzecz, to za 10 druga. 107 razy mnożymy każde zgłoszenie, więc łapcie za telefon, bo jeszcze na ten bonus możecie się załapać.
0: 107 razy 7 maja. Może to już do was mówi, że warto. A poza tym warto, bo jest do wygrania więcej niż 14 331 zł. Ile dokładniej, to wy będziecie obstawiać, ale najpierw po prostu trzeba wejść do gry.
1: 7327. Na ten numer za 369 wysyłasz jedno zgłoszenie, hasło Max, a my mnożymy je 107 razy. Jeszcze przez moment. 7327 do dzieła. Max.
2: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
4: A nie mówiłem?
3: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
5: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. Cztery wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrarystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
16: Co w prognozach na wieczór i noc? No, zdaniem synoptyków na Śląsku wieczór z przelotnymi opadami deszczu. Te chmury, które przemykają teraz nad aglomeracją, wyglądają coraz groźniej, są piętrowe, widać, że zawierają w sobie wodę. No i może być dziś wreszcie trochę bardziej mokro. No i nam się to na pewno przyda, ponieważ od wielu dni nie popadało porządnie. Na termometrach w okolicach 22 stopni teraz i w okolicach 9 po zmroku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
17: Hity na maksa.
18: RMF Max Śląsk.

0: Kobieta, Karol G i od razu przenosimy się na jakąś gorącą wyspę w RMF Max. Ale gorąco to może wam się też zrobić, jak wybierzecie się w tym roku w Beskidy. No to jest hot news, bowiem otwarta będzie w tym roku specjalna kolejka, tak naprawdę saneczki, rozpędzające się do 40 km na godzinę, długość trasy 747 metrów. Matko jedyna, co za roller coaster!
1: No ci powiem, pod Jarkę masz taką, jakbyś nigdy w górach nie jeździła. Tam zawsze serpentynami jedzie się nie szybciej niż 40 km na godzinę.
0: Tylko ty mówisz pod górkę. U nas z górki to jest zawsze z nowościami.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Tak pod ten roller coaster pogodowy, który nam robi ostatnio majówka i teraz to, co mamy za oknem. Wiktor wali góra i cztery pory roku.

0: Reklama.
1: Discoplex A4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kubaj Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Discoplex A4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Pokoleniowa zmiana dzieje się na twoich oczach. Franta X Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
11: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Telewizor Samsung 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1199. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
15: I po reklamie.
16: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Mamy godzinę 14 na zegarach. Odpalamy zatem kolejny flash i prognozy. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie może orzekać mimo zabezpieczenia wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sędziowie pojawili się dziś w pracy z dokumentem, w którym Trybunał ze Strasburga zakazał utrudniania im podjęcia obowiązków.
17: Sędziowie poinformowali, że zostali przyjęci przez wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego, który jednak powtórzył stanowisko jego prezesa Bogdana Święczkowskiego, że nie może dopuścić sędziów do pracy, ponieważ nie nawiązali z Trybunałem stosunku pracy.
18: Czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
17: Relacjonował sędzia Krystian Markiewicz.
16: A to był Tomasz Skory.
12: To jest RMF Max Śląsk.
16: Nie tym razem. Tak można by skomentować odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu. Komisarz wyborczy poinformował, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia. Sporo było też tych nieważnych.
0: Padł kolejny rekord, niestety niechlubny, że 38% złożonych podpisów były to podpisy nieważne. Czyli po raz kolejny pokazuje to, że ten cały proces jest absolutnie przeprowadzony w sposób patologiczny. Nie boję się o tym mówić, dlatego że obserwowałem to, widziałem jacy ludzie i w jaki sposób i za pomocą jakich metod zbierają te podpisy, a szczególnie, że wiem, że były to też osoby powiązane ze światem przestępczym, czego one same nie kryją, publikując na przykład zdjęcia w internecie. Więc mam ogromne obawy wobec tego, w jaki sposób teraz zostaną użyte dane, te, które powierzyli im ludzie wpisujący się na liście.
16: Mówił Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Pod hasłem Melancholia i Ekstaza w siedzibie NOSPR-u 14 maja rozpocznie się 11. edycja festiwalu Katowice Kultura Natura. Wydarzenie potrwa 10 dni i obejmie 8 głównych koncertów. Więcej o tym macie w sieci. Nareszcie oraz to trwało zdecydowanie zbyt długo. To dwa wiodące hasła pojawiające się u mieszkańców Chorzowa, którzy po blisko roku przerwy mogą znowu przechodzić pod estakadą. Obiekt został wyłączony z ruchu z powodu złego stanu technicznego, ale ostatnia ekspertyza pozwala na jego warunkowe otwarcie, a w rejonie popularnej Wolki od razu jakby więcej życia.
10: No jest łatwiej po prostu, jest łatwiej i na wolności się da przejść, i tu po rynku pochodzić, posiedzieć, jest więcej ludzi, tak tu było pusto, brzydko.
15: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
19: Szybciej będzie.
15: Szybciej będzie, no i cieszymy się, że coś się dzieje w tym względzie.
16: Z przechodniami w Chorzowie rozmawiała Anna Kropaczek. A na koniec jeszcze kolejna okazja na wejściówki do freestyle parku w Chorzowie. Można tam poszaleć na trampolinach, ale do zaproponowania mają tam dużo, dużo więcej. Chcecie sprawdzić co? Opinie w internecie są dobrym rozwiązaniem, ale jeszcze lepszym jest pójść samemu i sprawdzić to osobiście. Teraz możecie i to nie płacąc, pod warunkiem, że wcześniej zgarniecie od nas wejściówki. Są na rmfmax.pl w zakładce Śląsk.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: No tak się zbierało, aż w końcu się rozpadało nad Śląskiem i Zagłębiem. Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych godzinach możliwe są dalsze opady, przelotne opady deszczu, a na termometrach w okolicach 20 stopni teraz, wieczorem koło 7, 8, może 9. Oprócz tego umiarkowany wiatr, chwilami silniejszy. Niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi. Jest ostrzeżenie dotyczące burz i obejmuje ono także Śląskie, także zobaczymy, jak to się rozwinie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: I tak kolejny krok do fajrantu zrobiliście z nami.
22: RMF Max, hity na maksa.
23: No to trzymajcie się mocno kierownicy. Koniec bramek na autostradzie A2. Jest decyzja.
21: Za chwilkę szczegóły, to jest powód, żeby zostać z nami.
24: Poczuj dobry beat.
21: Kierowcy, róbcie głośniej i nie tylko. Także ci, którzy chcą jechać z tym czwartkiem do przodu. Anka i Fiołas już po 14:00. Jazzy and Spritzy. Can't Deny It w głośnikach.

0: od razu pojawiają się wspomnienia, gdy gramy w RMF Max takie klasyki jak ten. To Infinity. Tymczasem, czy bramki na autostradzie A2 też będą już klasykiem, przeszłością? Otóż mają zniknąć bramki do likwidacji, ale tylko te na państwowych odcinkach, nieużywane, gdzie teraz zwalniamy, a i tak nikt nas nie kasuje.
1: No wiadomo przecież, że nie te, na których się płaci. No hello, no najdroższa A2 z tej żyły złota by na pewno nie zrezygnowała, także nie klikajcie już tego newsa. Zrobiliśmy to za was, naprawdę można ze spokojem iść do przodu.
0: Max. Na naszym horyzoncie przyjemności, zaraz finał. Zabawy za dużo, za mało.
2: Reklama.
3: Derby Górnego Śląska na Stadionie Miejskim w Tychach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 14.30 piłkarze GKS-u Tychy na Edukacji 7 podejmą ruch Chorzów. Takiego meczu nie możesz przegapić. Spotkanie otworzy występ Orkiestry Górniczej, a na kibiców czekają jeszcze inne niespodzianki. Na to spotkanie zaprasza pomocnik GKS-u Tychy Bartosz Jankowski i radio RMF Max. Do zobaczenia na szpilu.
4: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw

0: Najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
1: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować w czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
12: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
16: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: I po reklamie.
18: Wyj głośniej.
19: Miej fan.
18: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: ten nowy sezon od Dawida Podsiadło pozwala się rozmarzyć. I może wcale nie trzeba będzie wychodzić z tej rzeczywistości. W końcu już teraz rozdajemy kasę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jest ta ekscytacja. Jaka kwota zaraz padnie na antenie RMF Max? No bo wiemy, że na naszym koncie jest więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 16,5 tysiąca. Numer wybrany.
0: No i już, o, drugi sygnał za nami. Mamy nadzieję, że dzisiaj albo się bardzo uściśli ta kwota, która jest do wygrania, albo... 6 sygnałów maksymalnie czekamy, ja już tu liczę z niepokojem. Czwarty to był teraz, czwarty. Albo po prostu będzie 500 zł dla tego, kto nie udzieli prawidłowej odpowiedzi. Albo... Nie!
2: To już szósty!
0: Albo to jest tylko stówa!
2: 100 zł, niestety, dla osoby, która nie odebrała naszego połączenia. A szkoda, bo sama próba, samo obstawienie to już 5 stówek, a przecież może tej kasy być zdecydowanie więcej, bo więcej niż 14 331 zł jest na naszym koncie, to wiemy.
0: Kto chce chętnie zgarnąć te pieniądze, już teraz niech wysyła hasło MAX na numer 7327 za 3,69 VAT-em.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A może wy też macie już w głowie jakąś kwotę? Każdą warto sprawdzić. Jutro dużo kasa znów do wzięcia. Łapcie szczegóły i zgłaszajcie się do naszej zabawy na rmfmax.pl.
0: A to już. Ed Sheeran.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Planujesz wesele i szukasz wyjątkowego miejsca? Sprawdź nowość na mapie Śląska. Przystanek Południe u Joli Kleser. Wnętrze, które zapiera dech. Przepiękny ogród i menu stworzone przez uczestniczkę programów telewizyjnych i właścicielkę słynnej pracowni smaku. Tutaj wrażenia wizualne dorównują doznaniom kulinarnym. To miejsce, które pozostanie na długo w sercach waszych i waszych gości. Przystanek Południe, Mysłowice. Tam, gdzie świętuje się z radością i gotuje z pasją.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: No tak się zbierało, aż w końcu się rozpadało nad Śląskiem i Zagłębiem. Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych godzinach możliwe są dalsze opady, przelotne opady deszczu, a na termometrach w okolicach 20 stopni. Teraz wieczorem koło 7, 8, może 9. Oprócz tego umiarkowany wiatr, chwilami silniejszy. Niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi. Jest ostrzeżenie dotyczące burz i obejmuje ono także Śląskie. Także zobaczymy, jak to się rozwinie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

0: Houdini w RMF Max. No i właśnie a propos iluzjonistów. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, co mogłoby zniknąć z polskich billboardów? Dzisiaj was o to pytamy i na to pytanie odpowiadacie w głosówkach.
1: Na naszym messengerze Kuba.
2: Wydaje mi się, że zdjęcie mojej teściowej to jest coś, czego nie chciałbym widzieć na billboardzie.
1: I ja teraz się zastanawiam, co reklamuje teściowa Kuby.
0: No, może to tą bieliznę, co mówiłam, że dobrze by była, żeby zniknęła.
1: A to głosówka od Marcina.
3: Ja myślę, jak byłoby mniej reklam Haluxa i operacji tego Haluxa, to byłoby super.
1: To jest Hilux, Marcin, Hilux na tych billboardach, nie Halux.
0: Max. Co ma zniknąć z polskich billboardów? Czekamy na wasze głosówki, a to już Metzner. To miasto.

0: reklama.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama.
17: Teoria
15: i praktyka.
17: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Tego jeszcze nie było. Już w sobotę 9 maja o 20:00 plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zamieni się w niezwykłą scenę. Alchemia Wielkiego Pieca. Autorski pokaz mody Joanny Decowskiej, inspirowany legendą Wielkiego Pieca Huty Pokój. To styl, stal i emocje w jednym, widowiskowym spektaklu. A zaraz po nim koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Wstęp wolny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
19: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
20: I po reklamie.
21: Mocne hity bez przerwy.
22: To działa.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
23: RMF Max Śląsk. Mamy już godzinę 15, a to znaczy, że czas na flash, na sport, a później na prognozę pogody. Maciek Borchulski, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami. Alert wydano dla południowo-wschodniej części kraju, m.in. Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale także dla części Opolszczyzny i województwa śląskiego. Prognozowane są opady do 35 mm, porywy wiatru do 70 km na godzinę oraz lokalnie grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra, do godziny 4. Benzyna w dół o 5 groszy, diesel o 9. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które zobaczymy jutro na stacjach paliw. Podstawowa benzyna będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, olej napędowy 7,17.
0: To jest RMF Max Śląsk.
23: Powiat pszczyński otrzymał kasę z rządowego funduszu na przebudowę ulicy Pszczyńskiej, która biegnie w Woli. Łączy ona powiat właśnie pszczyński z bieruńsko-lędzińskim, a szacowany koszt inwestycji to 11 milionów złotych, z czego 5 pokryje wspomniana dotacja. Droga zostanie przebudowana na odcinku 2,5 kilometra od Kopalnianej do Oświęcimskiej. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał murawę podobną do tych, które już teraz mają na swoich stadionach piłkarze Barcelony, Juventusu, Celtiku Glasgow, Galatasaray czy Fenerbahce. To tak zwana nawierzchnia hybrydowa, gdzie część to trawa, ale część to włókna syntetyczne. To pozwoli na częstsze rozgrywanie meczów w Sosnowcu, zaznacza Rafał Abel z firmy realizującej inwestycje.
2: Dam tutaj dobry przykład stadionu San Siro, gdzie ta sama technologia jest tam instalowana i tam grają dwa kluby na najwyższym poziomie. Inter i AC Milan. Grają naprawdę co drugi tydzień. Czasami są jest Liga Mistrzów, czy jakieś inne puchary, więc tam potrafią być na przykład dwa mecze w ciągu tygodnia, w następnym tygodniu znowu dwa mecze. Dlatego też FIFA zdecydowała się tutaj zainstalować tą hybrydę, bo na mistrzostwach U20 będą dwa mecze w ciągu dnia i następny dzień znowu dwa mecze. Płyta naturalna nie jest w stanie tego wytrzymać.
23: A my zmieniamy temat, bo o tym informujemy Was dziś od rana. Szykuje się kompleksowa przebudowa terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście w Bytomiu. To zabytkowy budynek, który należy do bytomskich wodociągów i zostanie on przekształcony w nowoczesne centrum edukacyjne.
16: Będą również nowe funkcje edukacyjne, które będą pokazywały cały przekrój historii od tego, co było kiedyś, a co jest dzisiaj. No i wszystko, co związane z proekologicznym działaniem, na pewno będzie działo się w tym miejscu po realizacji tego projektu.
22: Robimy to z myślą o dzieciach, o młodzieży, aby już od najmłodszych lat tą edukację wśród tych dzieci preferować i edukować dzieci w obszarze hydrologii, wody, dbałości o środowisko, dbałości o wodę.
23: Dodaje Dorota Rogosz, prezeska bytomskich wodociągów. A skoro o rewitalizacji mowa, Muzeum Śląskie ogłosiło przetarg na wykonanie takich prac w zabytkowej części dawnej kopalni Katowice. Nowe funkcje mają tam zyskać m.in. dawna elektrownia, wieża ciśnień, zabytkowe zabudowania szybu Bartosz. Wartość 186 milionów.
24: Polscy hokeiści powalczą o awans do elity. Wieczorem na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A biało-czerwoni zmierzą się z Japonią, a jutro z Litwą. Do awansu potrzebujemy dwóch wygranych.
25: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
24: Mówił Krystian Mroczkowski. Mecz z Japonią o 19.30. Teraz plus Liga Siatkarzy. W czwartym meczu finałowym Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Bogdanką Luk Lublin 3-1 i w walce o złoto mamy remis 2-2. Kolejny mecz 10 maja w niedzielę. Nasie na boisko, ścieżki rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy to nowy program Ministerstwa Sportu. Jego głównym celem jest wzmacnianie procesu szkolenia młodzieży w klubach i akademiach piłkarskich.
23: Oj, pogoda robi nam się mocno niepewna. Zdaniem synoptyków, zgodnie z tymi najnowszymi mapami pogodowymi, będzie nadal ciepło, natomiast pogoda może zaskakiwać deszczem, burzą, a miejscami nawet gradem. Raczej nie nad centrum aglomeracji, ale popadać to nam jeszcze tutaj raczej popada. No i bardzo dobrze, bo nie padało od wielu dni, a w lasach panuje susza. Po zmroku w okolicach 8-9 stopni, no i trochę wreszcie większa wilgoć.
26: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
27: Z obowiązkami walczymy muzą. Siema po trzeciej.
28: RMF Max, hity na maksa.
29: Ale jest oranż w tym pierwszym kwadransie. Męskie granie i nareszcie będzie także Andy Dust i Zokaria, a na start Bibi Rexa. Anka i Fiałas, dzień dobry. RMF
27: Max. Do końca dnia w pracy już bliżej niż dalej, więc wszystko co dobre macie w RMF Max.

0: Czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pomagają odpuścić, jeśli jeszcze za czymś dziś gonicie. Męskie granie orkiestra w RMF Max. A teraz w końcu słońce na horyzoncie. Być może zyskamy dodatkowy dzień urlopu.
2: I to płatny. Nie będzie go można wziąć tak od razu, ale będzie można przeznaczyć na to, na co zazwyczaj nie mamy czasu. Szczegóły zaraz. RMF Max.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko

0: się od razu.
1: Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia. Discoplex za 4 zaprasza na 30 urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kuba i Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30 urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Discoplex za 4, piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu.
2: Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
4: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: popołudniowe endorfiny. To Oscar Sims za nami. Czy dostaniemy dzień wolny od pracy? Jest wyjątkowa, innowacyjna inicjatywa Urlop na profilaktykę.
1: No i teraz uwaga, brawa, ponieważ wreszcie będziemy mieli czas na to, żeby pójść do lekarza. Przecież zazwyczaj w ogóle tego nie wliczamy w nasz kalendarz.
0: Trzy firmy wystartowały i zachęcają innych pracodawców. My też puszczamy oko, by każdy z pracowników dostał 8 płatnych wolnych godzin w ciągu roku na to, by zrobić badania.
1: I tu ja mam jeszcze mały problemik. Ponieważ do bardzo wielu badań jednak trzeba się przygotować. Więc chociaż 2 dni, dobra?
0: I 3 na odpoczynek. I właśnie przez takich pracowników nie dostaniemy ani jednego. Max.

0: wkręcają niesamowicie Felix Jen, Kaskada i Boy You Turn Me w RMF Max. A nie wiem, czy też macie taką wkrętę, że jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem, czyli dość nieciekawie, to ja sobie wtedy w mojej apce z pogodą sprawdzam te miejscowości, w których kiedyś byłam na wakacjach.
1: Każdy to robi, bo są zapisane.
0: No wiadomo, no i na przykład dzisiaj w Chorwacji równie brzydko, Vela Luka, także polecam miejsce, ale dzisiaj może niekoniecznie, no.
1: Podnosisz na duchu, jak będzie popołudnie i wieczorem, podobno im dalej w las, tym ciemniej z pogodą dziś. Zaraz szczegóły. Max.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1497 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
5: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pokoleniowa zmiana dzieje się na Twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Śląsk 88 i 1 FM.
3: Oj, pogoda robi nam się mocno niepewna. Zdaniem synoptyków, zgodnie z tymi najnowszymi mapami pogodowymi, będzie nadal ciepło, natomiast pogoda może zaskakiwać deszczem, burzą, a miejscami nawet gradem. Raczej nie nad centrum aglomeracji, ale popadać to nam jeszcze tutaj raczej popada. No i bardzo dobrze, bo nie padało od wielu dni, a w lasach panuje susza. Po zmroku w okolicach 8-9 stopni, no i trochę wreszcie większa wilgoć.

0: Z bałaganem Mata i PZ w RMF Max, ich plan B. Za to plan Holendrów na walkę ze zmianami klimatycznymi to brak mięsa na billboardach. Dlatego dzisiaj pytamy was o to, czego wy na polskich billboardach nie chcielibyście oglądać. Nagrywacie głosówki.
1: Kasia, proszę bardzo.
2: Nie znoszę reklam, nie cierpię reklam dotyczących menopauzy. Zawsze jak jadę z pracownikiem, kolegą, współpracownikiem, to się na mnie tak dziwnie patrzą. Nie wiem, czy to jest jakaś lekka sugestia, żeby coś kupić, żeby coś używać, zażywać, żeby się mi polepszyło?
1: Nie, Kasia, no nie bierz od razu tak wszystkiego do siebie.
0: To jest kontrolne męskie spojrzenie. Czy to nie ostatnia szansa na ewakuację?
1: Jest, Kasia, lecą do ciebie gadżety. A u nas...
3: To jest nowość RMF Max.
1: Świeżutki Ale Farben, jego Body Talk. Chociaż tak pod Kasię to bardziej Billboard Talk to by musiało być.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
8: Skol. Fashion.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Maju, Maju, chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę, stacja parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.
11: Nadajemy się od rana.
12: To ci zrobi dobry dzień.
13: Siemano rano.
12: Zabawa i dobry humor na start.
14: Wstawaj, nie udawaj.
12: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
16: A weź, ten złom zaś nie chce zapolić. Chyba czas przestać się szarpać i wziąć coś porządnego.
17: W Toyota Welder Zabrze samochody dostawcze Toyota teraz nawet do 40% taniej.
16: Patrzcie no, kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. To dopiero jest przyszłość. Jedzie i nie kopci.
17: Catering, transport, budowlanka, kurierzy. Dla was mamy specjalne rabaty. Toyota Welder Zabrze, ulica Knurowska 8.
16: No i robota od razu lepiej idzie.
17: Toyota Welder Zabrze. Robota musi jechać.
0: I po reklamie.

0: 98 1 FM.
1: Słuchajcie, RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam was na kolejny flash. Mamy godzinę 16. Będzie kolejne podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Państwowa spółka Electromobility Poland podpisała właśnie umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem Foxconn. Mówi ona o ekspresowej budowie w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych z polską flagą. Kiedy pierwsze auto ma być gotowe?
2: W 2029 roku, czyli za plus minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych. Nie wiadomo jeszcze, jak to auto będzie wyglądać, ani jak będzie się nazywać. Na pewno nie będzie tu użyta nazwa Izera, czyli ta nazwa, którą wybrał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.
1: A to był Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Pszczyńscy policjanci zatrzymali podejrzanego o atak nożem. To 42-latek, który zaatakował 35-latka na jednym z osiedli. Do zdarzenia doszło 1 maja wieczorem na osiedlu Piastów w Pszczynie. Atak miał być efektem wcześniejszej kłótni. Napastnik był już wcześniej karany. Kompleksowa przebudowa terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście w Bytomiu coraz bliżej. O tym temacie informujemy was od rana. Dawny budynek spalarni odpadów, jednej z pierwszych takich w Europie, aktualnie należy do wodociągów. Będzie teraz przekształcony w nowoczesne centrum edukacyjne. Ale było ponoć kilka innych koncepcji na zagospodarowanie tego terenu.
3: Tutaj pierwsza koncepcja powstała w głowach projektantów Meduza Group w konsultacji oczywiście z panem prezydentem. I tutaj takim punktem przewodnim był ten budynek, więc w ten sposób się zrodziło. Będzie to połączenie rewitalizacji zabytkowego budynku z funkcjami użytkowymi, edukacyjnymi. To nie tylko jest cel uratowania tego zabytku, ale też uruchomienia takich funkcji użytkowych.
1: Mówiła Dorota Rogosz, prezeska Bytomskich Wodociągów. W Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzozowice Kamień ciągle zmagają się ponoć z plagą much. Przyczyną jest nielegalne składowisko odpadów na prywatnej działce. Miasto mówi, że działa, choć jest to utrudnione, bo to są tereny prywatne. Gdzie jest najgorzej?
4: Głównie jest to problem rejonu ulicy Konarskiego, bo jest tam kilka firm związanych z przetwarzaniem odpadów, ale jakiś miesiąc temu pojawił się też problem przy ulicy Bednoża, gdzie też mieszkańcy nas poinformowali, że pojawiły się ciężarówki z odpadami. Wtedy reagowaliśmy od razu, wezwaliśmy na miejsce wszelkie służby, ale to też była działka prywatna. Właściciel tej działki, do której udało się dotrzeć, wyparł się wszystkiego, twierdził, że to są nie odpady, tylko jakieś rzeczy zupełnie dopuszczalne. No, jest to problem wręcz mafii śmieciowej.
1: Wyjaśniał Wojciech Maćkowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Piekarach. I jeszcze przypominamy wam, że wystartował Funduszowy Maj, czyli akcja, w ramach której możecie trochę lepiej poznać atrakcje wybudowane dzięki pieniądzom z Unii. Szczegóły macie na funduszeeuropejskie.gov.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: A zdaniem lokalnych synoptyków w kolejnych godzinach na Śląsku i w Zagłębiu musimy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. No i to jest dobra wiadomość, ponieważ walczymy w regionie z suszą, ale oprócz tego temperatura w okolicach 20 stopni, wiatr powieje z północnego zachodu, momentami może zerwać się mocniej, co może potęgować uczucie chłodu, ale zimno na pewno nie będzie w nocy. Niebo się rozpogodzi, znów zrobi się bezchmurne, a ciśnienie pozostanie dość wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Wracamy z pracy do domu na pełnym klimacie. Stacja jest odpowiednia, witajcie w RMF Max. Gordo i Rainer Zonneveld teraz o was zadbają.
6: Za moment mrozu i sombr, tu Anka i Fioła. Witajcie w RMF Max po czwartej.

0: Taki przyjemny, nostalgiczny oddech ma w sobie ten utwór Sombr, Back to Friends w RMF Max. Jeśli teraz spieszycie się na spotkanie do banku, to chcę powiedzieć, w bankach nie ma zmiłuj i to nawet wobec papieża. Popularny artykuł w internecie dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że jak papież Leon został papieżem, to zadzwonił, żeby zmienić swoje dane teleadresowe.
1: No, że Watykan już nie Chicago.
0: Tak. Podał wszystkie swoje hasła zabezpieczające i pani powiedziała, że przepraszam bardzo, ale no jednak będzie musiał stawić się osobiście.
1: No i dobrze, papież też człowiek, nie?
0: No jakby nie było, to prawda, ale jednak wiesz, jak teraz papież ma przyjść do okienka i się wyspowiadać.
1: Głupio, że to nie on robi.
2: RMF Max, RMF Max.
0: To teraz z trochę innym bitem wjeżdża Ariana Grande.

0: All the Time, John Summit i Chainsmokers, RMF Max. No trochę tego czasu upłynie. Rok, aż ci maturzyści znów będą mogli podjąć maturę z matematyki. Kilkanaście egzaminów unieważnionych, bo zostały wniesione na salę telefony komórkowe.
1: Może wcześniej wysłali do nas SMS-a i chcieli, że jak zadzwonimy, to jednak odbiorą, no.
0: To są sytuacje, gdy telefon trzeba mieć przy sobie, wtedy, gdy dzwonimy w zabawie za dużo, za mało. W końcu jednak kilkanaście tysięcy złotych wygrać w naszej grze można. Ile dokładnie? No to jest wasze zadanie. Trzeba wytypować.
1: Wskakujcie na rmfmax.pl i zgłoście się do naszej gry. Jutro znowu rozdajemy kasę.
2: RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
5: Skol Fishing Farm.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: 3-6-9 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
8: Trzy odsłony. Umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
7: Zobacz, jak dwie postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
8: To jest impuls. Nie analizuj. Poczuj.
7: 3-6-9. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
8: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
7: Poleca RMF Max.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonów Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
12: Pokoleniowa zmiana dzieje się na Twoich oczach. Franta X Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych.

Najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wiesz co dobre?
3: Tak się gra!
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: To dowód na to, że gwiazdy macie pod ręką w RMF Max. Kungs jego Galaxy. No bo dziś ich na pewno na niebie nie zobaczymy. 7 w kalendarzu i 7 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Niech pada!
1: Niech pada, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Niech tam ten wreszcie pożar ugasi. Za to trzymamy kciuki. No i jak już pada, to nie wiem, wystawcie tam doniczki z kwiatami na balkon. Niech podleje, no.
0: Po poznańsku, podlewanie. Jak wy padacie, to zostańcie z RMF Max. Przytrzymają was przy życiu w to czwartkowe popołudnie nasi koledzy z ekipy kanału nadawczego, a my jutro po 13 będziemy z wami znów.
1: I jutro będziemy już zamykać roboczy tydzień.
0: Anka i Fiołas.
1: Do usłyszenia.

0: Funduszowy Maj.
1: Wiosna to idealny moment, żeby ruszyć w Polskę. My w ramach akcji Funduszowy Maj dotarliśmy z naszym mikrofonem do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, po którym oprowadza nas Agnieszka Korolczuk. To miejsce jest naprawdę magiczne.
2: To jest chyba magia przeszłości. My mówimy często o sobie, że jesteśmy trochę wehikułem czasu, bo kiedy wchodzi się na wieś między zagrodami, między chałupami, między tymi polami uprawnymi, to naprawdę przenosimy się do innego świata.
1: Ta wieś wygląda sielankowo, ale życie na polskiej wsi 100 lat temu nie wyglądało tak sielsko.
2: Tak, wieś, którą my tutaj pokazujemy, jest już trochę takim obrazkiem wyidealizowanym, ale mieszkańcom w tamtym czasie żyło się bardzo ciężko. My widzimy się w maju, czyli wiosna. Skończyły się zapasy sprzed zimy i te, które na zimę były przygotowane. Nic nowego jeszcze nie wyrosło, więc gospodynie musiały się wykazywać naprawdę olbrzymią kreatywnością, żeby w jakikolwiek sposób wykarmić rodzinę.
1: Wasze muzeum także łączy pokolenia.
2: To jest tylko absolutnie nasza radość, kiedy dziadek spaceruje z wnukiem i opowiada mu o rzeczach, które właśnie tutaj mu się przypominają. Wnuk nabiera zupełnie nowej wiedzy. To jest siła naszego muzeum. To jest nasze dziedzictwo. Dlatego musimy to szanować. Musimy o tym pamiętać, bo tak żyli nasi przodkowie.
1: I to jest chyba najlepsza puenta naszej dzisiejszej wycieczki. Jak będziecie na Mazowszu, naprawdę warto odwiedzić to cudne miejsce, no i zobaczyć, jak zmieniło się dzięki funduszom unijnym. Zajrzyjcie także koniecznie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. Cztery wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrarystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
14: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
15: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
18: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
19: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
20: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
19: Ha, i nie ma lipy.
20: Hej, to był mój tekst.
4: Najniższe ceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
20: No i nie ma lipy, no.
21: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
22: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
23: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
24: I po reklamie.
25: To jest RMF Max.
26: Hity na maksa.
25: Śląsk 88.1 FM.
27: A zdaniem lokalnych synoptyków w kolejnych godzinach na Śląsku i w Zagłębiu musimy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. No i to jest dobra wiadomość, ponieważ walczymy w regionie z suszą, ale oprócz tego temperatura w okolicach 20 stopni, wiatr powieje z północnego zachodu, momentami może zerwać się mocniej, co może potęgować uczucie chłodu, ale zimno na pewno nie będzie w nocy, niebo się rozpogodzi, znów zrobi się bezchmurne, a ciśnienie pozostanie dość wysokie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
8: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Telewizor Samsung 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1199. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe 3 Stawy w Katowicach.
13: I po reklamie.
1: Tu jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
1: Śląsk 88 i 1 FM.
15: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam Was na kolejny flash. Jest godzina 17. Dogaszenie pożaru w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny może potrwać jeszcze wiele godzin. Ogień objął tam około 300 hektarów lasu. W akcji uczestniczą setki strażaków. Pomagają im okoliczni mieszkańcy, którzy dostarczają strażakom posiłki.
16: Od samego początku uczestniczymy w akcji.
17: Przywiozłyśmy pierogi.
18: Smacznego.
19: Dziękuję.
18: Dbają o nas panie koła gospodyń wiejskich. Inicjatywa prywatna, także jest to miłe.
16: To jest nasza gmina. Jesteśmy też za nią w jakiś sposób odpowiedzialni. Dzisiaj pierożki.
20: Pierożki z czym?
16: Z serem.
15: A z mieszkańcami Józefowa i strażakami uczestniczącymi w akcji rozmawiał Dominik Smaga.
1: To jest RMF Max Śląsk.
15: Nareszcie, mówią mieszkańcy Chorzowa, którzy po blisko roku przerwy mogą znowu przechodzić pod estakadą. Obiekt, przypomnijmy, został wyłączony z ruchu z powodu złego stanu technicznego, ale ostatnia ekspertyza pozwala jednak na jego warunkowe otwarcie i jako pierwsi korzystają piesi, nie kryjąc zresztą zadowolenia.
21: Cieszymy się, że coś się dzieje w tym względzie.
22: Pracuję tutaj w sklepie obuwniczym, jesteśmy bardzo zadowolone w końcu. W końcu się coś ruszy i zacznie tętnić życie, mam nadzieję.
23: Najpierw po zamknięciu, 2 czerwca, na drugi dzień jakby nożem uciął. Naprawdę, u mnie, zero człowieka. Od wczoraj pojawiają się tu moje klientki, które nie przychodziły, więc ja już sprzedaję konwalię, sprzedaję bez, przyjmuję zamówienia na komunię na ten tydzień od osób, które się pojawiły po otwarciu.
15: Z przechodniami i przedsiębiorcami w pobliżu estakady rozmawiała Anna Kropaczek. O sytuacji na drogach informujemy Was na bieżąco. Do końca zbliża się przebudowa 5,5-kilometrowego odcinka TK91 Zawada Siedlec Duży. Nie zostanie on udostępniony kierowcom. Obie jezdnie w kierunku Katowic i Częstochowy. Cały fragment tzw. Gierkówki między Częstochową a Siewierzem ma być wyremontowany do 2030 roku. Taką trawę mają w Barcelonie, w Turynie czy Stambule. Mowa o stadionowej trawiastej nawierzchni hybrydowej, gdzie część trawy to po prostu trawa, a część to włókna z tworzywa sztucznego. Dzięki temu murawa jest odporniejsza i bezpieczniejsza dla piłkarzy. Teraz pierwszy stadion w kraju też ją ma. Mowa o Sosnowcu. To jest kolejny krok w rozwoju naszego stadionu, mówi Karina Skowronek, prezeska Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
24: Bardzo mocno zabiegaliśmy o to, żeby zarówno mieć te Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej Kobiet, jak i potem o to, aby FIFA zdecydowała się to swoje dziedzictwo, które zostawić właśnie w Sosnowcu, bo dla nas jest to bardzo duże wzmocnienie finansowe, ponieważ nie musieliśmy wydawać środków finansowych na hybrydę, a po prostu hybrydę mamy.
15: Zmieniamy temat. Biało-czerwoni hokeiści ciągle z szansami na awans do elity. Wieczorem w Sosnowcu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zagrają z Japonią. Jutro z Litwą. 2 zwycięstwa wystarczą do sukcesu, pod warunkiem, że swoje spotkania wygra też Kazachstan.
25: Jeszcze wszyscy mają po 2 mecze, więc może być różnie. No zobaczymy. No tak jak mówię, już nie wszystko tak naprawdę zależy od nas, ale my zrobimy wszystko, żeby te 2 mecze wygrać.
15: Tyle Patryk Wronka. Mecz Polska-Japonia o 19.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Zdaniem synoptyków na termometrach zobaczymy dziś w nocy w okolicach 7-8 stopni. Wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. No i gdzieniegdzie nad aglomeracją zagrzmiało. Jednak doszły tu do nas te burzowe chmury. Ulewy na razie nie było. Nie jest ona jednak wykluczona. Na skali w okolicach 2 dyszek teraz, wieczorem o połowę mniej, a jutro znów w okolicach 24-25 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. RMF Max.
26: Nie wiem, o co chodzi z tym czwartkiem, ale mam wrażenie, że dzisiaj nikt się nie wyrabia. Jesteś mi świadkiem, a ja jestem świadkiem twoim, że dojadamy obiad teraz. On powinien być dawno zjedzony.
27: Oj tam.
26: Nie, ale... ma oj tam, oj tam. Mama by nas okrzyczała, no, że mam... o tej godzinie jemy obiad? Skandal.
27: Gdzie jeszcze na stojąco jesz? Brzodów dostaniesz. Zostaw to.
26: Oby Michał się Siwek. Nasze mamy nie dowiedziały. Natalia Kawałek.
27: Dzień dobry, jesteśmy z wami. Jak wy też w niedoczasie, to gramy dla was. Christian Marci, Reverend House.

0: Morandi w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
2: No i jedna fajna piosenka za nami, ale pora zrobić coś wyjątkowego. Taka piosenka, która co prawda zostanie zagrana u nas tylko raz.
0: Ale a można więcej, jak wam się spodoba, tylko musielibyście wtedy dać znać, że chcecie.
2: Chodzi o... Słuchaj, to robialne, wszystko jest robialne.
0: Dogadamy się, proszę pana.
2: Oczywiście,
0: będzie
2: że tak.
0: Pan zadowolony. Ale o co chodzi w ogóle? Napiszcie na Messenger RMF Max ostatnią rzecz, którą zjedliście.
2: Coś takiego, co być może jeszcze czujecie w ustach. Może gdzieś wam tam między zęby wlazło coś pysznego i nie chce opuścić.
0: Aż tak?
2: Ale słuchaj, no czasem się jakiś szczypiorek, jakiś koperek tam wkręci. Wiesz jak jest, przyklei się.
0: Ale stawiasz obrazy przed naszymi oczami.
2: Tak się w życiu zdarza. Napiszcie nam, co ostatnio jedliście. Ten ostatni posiłek, który jest za wami. Czy dobry, czy niedobry. Mogą być zdjęcia, też przyjmiemy.
0: I my obiecujemy wziąć wszystkie odpowiedzi i każdą z odpowiedzi, która przyjdzie na Messenger RMF Max, uwzględnić i zrobić z tego piosenkę. Zrobimy ją razem, ja i Natalia. Puścimy w radiu. Piszcie, co ostatnio jedliście.

0: Szkoda zagadywać tej końcówki, ale czasem trzeba.
1: To Eben i Hello w RMF Max w kanale nadawczym 17:16 na zegarach, a my, słuchajcie, wiemy, co odwala Poczta Polska.
2: Poczta Polska właśnie robi wielki zamach swoją wielką, potężną pocztową ręką na rynek deweloperski, drodzy państwo.
1: To jest niesamowite, że jakby nienawidzimy ich za to, jak nam dostarczają awizo, a oni chcą, żebyśmy ich nienawidzili jeszcze bardziej w momencie, kiedy będą

0: Jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
1: Hej, cześć, mam dla was nowy beat, który polecam do pracy, po pracy, na podróże i po szkole. To Daydream Affiliate i jego nowość Playback.
0: Hopbeats Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1497 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe 3 Stawy w Katowicach.
4: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
5: Skol Fashion and Fun.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty! Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: Pokoleniowa zmiana dzieje się na Twoich oczach. Franta X Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
10: To co, Angela? Idziemy na rower?
11: Ale mój stary już nie daje rady.
10: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
11: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
10: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: A weź, ten złom zaś nie chce zapolić. Chyba czas przestać się szarpać i wziąć coś porządnego.
14: W Toyota Welder Zabrze samochody dostawcze Toyota teraz nawet do 40% taniej.
13: Patrzcie no, kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. To dopiero jej przyszłość. Jedzie i nie kopci.
14: Catering, transport, budowlanka, kurierzy. Dla was mamy specjalne rabaty. Toyota Welder Zabrze, ulica Knurowska 8.
13: No i robota od razu lepiej idzie.
14: Toyota Welder Zabrze. Robota musi jechać.
15: I po reklamie.

0: Tak brzmi lato na maska. Na maska. Ma maksa! Wiktor! Wiktor, jak idę Oskar, sorry, tak się zasłuchałam w tego Oskara i sobie przypomniałam, jak było w Gorlicach, ale Oskara jeszcze nie raz na naszej trasie usłyszycie i zobaczycie.
1: RMF Musk, kuzyn Ilona.
0: No, może tak być, może gdzieś na świecie jest takie radio, ale to jest RMF Max. Max i lato na maksa.
1: Na maksa.
0: Z Oskarem Cymsem też.
1: I nowości też na maksa. Bauza i magnetyki już zaraz, to numer, którego może jeszcze nie słyszeliście, jest duża szansa.
0: Ale warto usłyszeć. Tylko tutaj trzeba być czujnym, bardzo, bo Bausa tutaj w naszym przypadku to jest takie norweskie trio, a jest też raper, którego pisze się dokładnie tak samo, ale jest to Bauza, prosto z Niemiec. Ale on nie robi takiej dobrej, płynącej elektroniki. Nowość
1: RMF Max. To podkręćcie sobie też Bauza u siebie w głośniku i elegancko wleci Magnetic od Bauza w RMF.

0: I cóż, że ze Szwecji, Swedish House Mafia i Wait So Long w RMF Max. Kochamy ich niezależnie od tego, skąd pochodzą.
1: Absolutnie. Skąd pochodzi ten front, który przyniesie burzę dziś do Polski? Ja też do końca nie wiem, ale taki idzie, więc
0: wiesz,
1: warto
0: posłuchać.
1: Wiesz
0: co, ja go sobie po prostu nie życzę.
1: Absolutnie.
0: Nie obchodzi mnie, skąd oni przyszli, skąd oni są, ale ja ich nie chcę.
1: Bardzo proszę tak krzyknąć do tego pana
0: Halo!
1: Fronta. Panie froncie!
0: Idź pan stąd!
1: To posłuchajcie prognozy, czy sprawdźcie, czy rzeczywiście poszedł.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Derby Górnego Śląska na Stadionie Miejskim w Tychach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 14.30 piłkarze GKS-u Tychy na Edukacji 7 podejmą ruch Chorzów. Takiego meczu nie możesz przegapić. Spotkanie otworzy występ Orkiestry Górniczej, a na kibiców czekają jeszcze inne niespodzianki. Na to spotkanie zaprasza pomocnik GKS-u Tychy, Bartosz Jankowski i Radio RMF Max. Do zobaczenia na szpilu.
4: Szukasz miejsca na spotkanie integracyjne? Nic nie łączy ludzi tak jak dobre jedzenie. Przystanek Południe u Joli Kleser to miejsce, gdzie wspaniała atmosfera spotyka się z kulinarną pasją. To tutaj możesz zorganizować szkolenia i konferencje, zaskoczyć swój zespół pokazem kulinarnym lub warsztatami z Jolantą Kleser, uczestniczką programów telewizyjnych i właścicielką słynnej pracowni smaku. Przystanek Południe w Mysłowicach. Dobre relacje buduje się w dobrej atmosferze.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
7: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
6: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Maju, Maju, chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę, stacja parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.
11: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: A zdaniem synoptyków na termometrach zobaczymy dziś w nocy w okolicach 7-8 stopni. Wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. No i gdzieniegdzie nad aglomeracją zagrzmiało. Jednak doszły tu do nas te burzowe chmury. Ulewy na razie nie było. Nie jest ona jednak wykluczona. Na skali w okolicach 2 dyszek teraz, wieczorem o połowę mniej, a jutro znów w okolicach 24-25 stopni.

0: Jedna z dwóch prowadzących tego programu właśnie podskakuje jak piłeczka do tego bitu i...
1: I nie mam zadyszki.
0: I nawet nie ma zadyszki.
1: To się nazywa format, co?
0: I w ogóle się tego nie wstydzi. I to bardzo dobrze. A wy nam napisaliście, co ostatnio zjedliście, po to, żebyśmy my zrobili z tego piosenkę. Takie dziwne rzeczy dzieją się tylko w RMF Max.
1: I przy okazji zrobiliście też to po to, żeby nam wszystkim burczało w brzuchach?
0: Tak.
1: Doceniamy.
0: Kilka pojawiło się też obrzydliwych propozycji, ale obiecaliśmy umieścić w piosence wszystko, to idzie wszystko. Proszę bardzo.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.

0: Ile osób opuściło to radio po wersję z glutami? Nie wiem, ale mam nadzieję, że jak najmniej. Za chwilę będą piosenki ze znacznie ładniejszymi tekstami. Obiecuję, że ani jednego gluta nie będzie w piosence Tame Impala i Dracula, która za momencik w RMF Max.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Tam nawet jakieś takie romantyczne klimaty będzie można znaleźć, także będzie miło i przyjemnie od tej pory, szczególnie, że coś dla was mamy.
0: I są to bilety na koncerty Enrique Iglesiasa i Madison Beer. Zostańcie z nami. Zaraz szczegóły.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Telewizor Samsung 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1199. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
4: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUVy BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rozdzieńskiego 204.
5: Discoplex za 4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kuba i Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Discoplex za 4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu.
6: Pokoleniowa zmiana dzieje się na Twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Energy 2000 Katowice. Imprezowy maj nie zwal.

0: sobotę muzyczna podróż w czasie przez dwie dekady najlepszej klubowej muzy. Retro Party. Na sali dance twórca Chicago i jeden taniec, jedna noc. Miły pan! Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
7: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam was na kolejny flash. Posłuchajcie. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu. Poinformowano, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia. Jak na całą sytuację reaguje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz?
8: Nie czuję się zaskoczony, bo spodziewałem się takiego efektu. Natomiast przerażający dla mnie jest skala patologii, która się okazała tutaj. Choć ona również była do przewidzenia, jak obserwowaliśmy cały proces zbierania podpisów, kto to robił, w jaki sposób to robił. Przypomnę, że 179 osób to osoby, które zmarły jeszcze przed czasem złożenia w ogóle wniosku o zawiązanie komitetu, więc ta ogromna ilość danych osób już nieżyjących i podpisy, które ktoś w ich imieniu złożył, trafiła na listę osób, które miały popierać referendum.
7: Grupa referendalna wniosek o przeprowadzenie referendum w Bytomiu złożyła 7 kwietnia.
5: To jest RMF Max Śląsk.
7: No i w Bytomiu zostajemy, bo szykuje się tam kompleksowa przebudowa terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście. Kiedyś był tam zabytkowy budynek spalarni odpadów. Teraz budynek, który należy do bytomskich wodociągów, będzie przekształcony w nowoczesne centrum edukacyjne. Mówi Dorota Rogosz, prezeska bytomskich wodociągów.
9: Powstanie park kieszonkowy, wzgórze Małgorzatki oraz ogród deszczowy. I drugim etapem jest wyposażenie nowoczesnego centrum edukacyjnego w interaktywne elementy prezentacyjne. Robimy to z myślą o dzieciach, o młodzieży mieszkających w mieście Bytom, naszych dzieci bytomskich, ale też i z miast okolicznych, aby już od najmłodszych lat tą edukację wśród tych dzieci preferować i edukować dzieci w obszarze hydrologii, wody, dbałości o środowisko, dbałości o wodę.
7: Inwestycja będzie kosztowała 53 miliony. Mieszkańcy dzielnicy Brzozowice Kamień w Piekarach Śląskich zmagają się z plagą much, a przyczyną jest prawdopodobnie nielegalne składowisko odpadów na prywatnej działce. Chodzi o tereny przy ulicy Konarskiego. Mieszkańcy mają już dość tego smrodu, a władze miasta mówią, że ostatnio sytuacja co prawda się trochę uspokoiła, ale tak ogólnie to ponoć mają związane ręce.
10: Problem jest szerszy, bo problem jest związany generalnie z odpadami, jakie w tamten rejon miasta są zwożone. Dlatego poinformowaliśmy też inne służby, poinformowaliśmy przede wszystkim wioś i policję, żeby przyjrzały się dokładniej tej sprawie.
11: Co oni na to?
10: Sanepid odbył wizję lokalną, ale finalnie nie zlokalizował źródła problemu. Miasto jako takie nie posiada żadnych narzędzi do walki z tego typu problemami, dlatego zgłaszamy to każdorazowo do wyspecjalizowanych instytucji, takich jak Sanepid czy właśnie wioś.
7: Tyle Wojciech Maćkowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Po chłodnej i dość zmiennej, jeżeli chodzi o aurę nocy, takiej z przelotnymi opadami deszczu, niewykluczone, że miejscami może też zagrzmieć. W regionie zobaczymy okolice 15 stopni rano, a później w piątek przeważnie słonecznie, bez opadów, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia może podjechać pod 25 stopni. Wiatr powieje słabo, ciśnienie utrzyma się na dość wysokim poziomie. Szykuje się jutro kolejny ładny dzień.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Hity na maksa.
6: Godzina 18 z minutami, dokładnie 4 minutami i 39 sekundami. To jest cały czas kanał nadawczy.
11: To jest świetne informacje.
6: Prawda?
11: I to są tym lepsze informacje w ogóle, że dzisiaj jest dzień matury z informatyki. Czyli to właśnie to jest ta nauka o informacjach, prawda?
6: Dokładnie to jest, tak to działa.
11: Nie pomyliłem nic.
6: To ja mam jeszcze jedną informację w ramach matury z informatyki. Informujemy, że będziemy rozdawać bilety na Enrique, boskiego Enrique. Już bez pieprzyka, ale nadal tak samo śpiewającego.
11: To zostańcie z nami w RMF Max.

0: No, kochamy tego chłopa. Kochamy i tańczymy, mimo że piosenka nie do końca jest do tańca, jakby się tak wsłuchać w tekst, ale kto by się tym
1: Zostawmy
0: przejmował? Kto by się
1: to.
0: Uczył francuskiego, żeby rozumieć, o czym to jest? Dajcie spokój.
1: Ale dobrze, że idziesz w kierunku języków, bo dziś znów będziemy rozdawali wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa.
0: Tak jest.
1: I w kierunku języków właśnie pójdziemy, bo chcielibyśmy, żebyście powiedzieli po espaniolsku.
0: Tak jak to Enrique potrafi najlepiej.
1: Taką mieszanką polskiego z hiszpańskim. Tak wiecie, tak jak to tylko Polacy potrafią swój język z cudzym językiem zmieszać.
0: To żebyście... tak jakbyście pojechali na wakacje do Hiszpanii i próbowali się dogadać, nie znając języka hiszpańskiego.
1: Tak.
0: Że tam jest to uczucie, takie...
1: El voda, por favor.
0: Dokładnie tak.
1: El szklanko.
0: Mi corazón, bo to też każdy potrafi. Wiadomo.
1: Takie rowery. Tak. No i takie rzeczy, wiecie o co chodzi. To wyznajcie jakieś uczucie tak po espaniolsku i właśnie w ten sposób wchodzicie do gry. O wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa, który już w sobotę w Gdańsku.
0: Tak, jeżeli macie chęć się wybrać, a nie macie biletów, możemy je zorganizować, ale wyznajcie jakieś uczucie, komu tylko chcecie. To nie musi być miłość, to może być dużo gorsze uczucie. Nie musicie nam mówić jakie. Nagrywajcie się na naszego Messengera, tam głosóweczki zostawiajcie, a my sobie coś wybierzemy.
1: Enrique, ja ciebie amore.
0: Mi amore, mi corazón. Bardzo very. Kombinujcie.
1: Sobota Gdańsk, Enrique, a wypiszecie na Messenger RMF Max.

0: W drodze z bąbelkiem na tylnym siedzeniu potrzebny dobry beat i my taki zapewniamy. Thomas Gray i Rumors w RMF Max.
1: I całkiem możliwe, że waszym dzieciom w ostatnim tygodniu na przykład zmieniło się to, kim chcieliby zostać w przyszłości.
0: Bo musicie to się
1: być,
0: często
1: tak,
0: zmienia.
1: Musicie być na bieżąco, przynajmniej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zadać to pytanie, bo czasem odpowiedzi mogą być, słuchajcie, zaskakujące.
0: A one się jeszcze w międzyczasie, jak nie zapytaliście, 3 razy zmieniły. Ale słuchajcie, bo ciekawa sprawa, zapytano dzieci o wyjątkowo wysokim IQ, kim one chciałyby zostać w przyszłości. I tutaj wyniki są zaskakujące, bo to się okazuje, są wyjątkowo takie zwyczajne, po prostu codzienne zawody, nie jakieś nie wiadomo jakie.
1: Tak, bo jedna dziewczynka na przykład chce zostać cukiernikiem, inna właścicielką sklepu odzieżowego, 2 chciały zostać lekarkami, 1 chłopiec marzy o karierze inżyniera lotnictwa i kosmonautyki, tutaj ktoś chce zostać piekarzem, agentem ubezpieczeniowym albo policjantem, takie normalne zawody.
0: To są po prostu mądre dzieci, one wiedzą, że to są zawody, których nie zastąpi AI.
1: No tak, no bo AI może zostać aktorem, piosenkarzem, ale co? Ukręci ci taką piękną kajzerkę z makiem?
0: Nie, absolutnie nie.
1: No właśnie.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. 1 opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu. Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie 2-metrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na Wake Campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime

0: Radio rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Tu lecimy, moc okazji, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Tylko do soboty. Pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1497 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hit na maksa.
11: Śląsk 88 i 1 FM.

0: Tony Fodera. Movie Think About Us, ale my potrafimy myśleć aktualnie tylko o jednym człowieku, o boskim Enrique, który to jutro, nie, przepraszam, pojutrze gra w Gdańsku, także no, wiemy, że jesteście chętni, żeby się tam wybrać. Z nami jest już Iwona. Cześć, Iwona.
1: Cześć, witam.
0: Potwierdzasz, że jesteś chętna, żeby się wybrać na ten koncert?
1: Oczywiście, że tak.
0: A jakbyś miała tak po espaniolsku coś powiedzieć na dowolny temat, to dasz nam próbkę? Na przykład to, co nam nagrałaś?
1: I love you do bólu, ci godam mi corazón.
2: To do mnie? To jest tu mi?
1: Może być tu you.
2: A tak oryginalnie to było tu hu.
1: Jakie tu hu?
2: Myślałam, że jednak był jakiś adresat, Iwonko.
0: Że był jakiś hu, ale może być i bez hu, może być po prostu do Enrique, też to przyjmujemy. Powiedz, czy jeżeli chodzi o Enrique, to masz dobrą znajomość jego artystycznych dokonań?
1: No chyba to się okaże.
2: No właśnie, to się okaże. Czyli Iwonka wie, co ją czeka. Zabawa w cytaty. Trzy cytaty zostaną przedstawione. Wszystkie przetłumaczone na język polski, żeby było odrobinę trudniej. Część z nich będzie z piosenek Enrique Iglesiasa, a część będzie z piosenek Enneia.
0: Właśnie, bo to jest zabawa, to Enrique czy Ennei w RMF Max. Także z tych trzech wystarczy, że odgadniesz dwa i wtedy podwójne bilety lecą do ciebie. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy fragment?
1: Tak jest, jestem gotowa.
2: To jazda.
3: Tęsknię za tobą, skarbie. Całymi nocami wariuję. Teraz mój anioł nie może mnie uratować. O nie!
0: Bardziej Enrique czy Ennei? Jak myślisz?
1: Enrique.
0: Sprawdźmy.
2: Tak jest! Punkt dla Iwony.
0: To się zgadza. Pierwszy punkt jest, to zawalczmy w takim razie o drugi. Taka propozycja, czy jesteś gotowa?
1: Tak jestem.
0: No to sprawdźmy.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce, twoje serce będzie moje.
0: Enrique czy Ennei?
1: Jeszcze raz można, bo coś zakłóca.
2: Oczywiście, że można. To teraz proszę bardzo, przyjrzyj się uchem.
3: Wszystko, czego potrzebuję, to boski rytm. Zatraceni w muzyce, twoje serce będzie moje.
0: Jak myślisz?
2: Dobra.
1: Ten boski rytm pasuje mi pod Enrique?
2: Pytasz, czy odpowiadasz, zapytałaby moja polonistka.
0: Jaki nauczyciel okropny.
1: Odpowiadam.
0: Dobra, no to sprawdźmy.
2: Ale napięcie.
0: Jesteś jakoś okropny, no. Rhythm Divine. Kochana, wybierasz się na Enrique. Chyba się cieszysz. Ale to tak jest, zgadujemy.
2: To był w ogóle bardzo piękny espanolski pisk. On nie miał żadnego słowa w sobie, ale ja czułem, że on był po hiszpańsku.
0: Bo to jest tak, jak tak. Już byś krzyczała do tego Enrique po prostu. Mamy nadzieję, że tak samo będziesz krzyczała w Gdańsku.
1: Tak, usłyszycie mnie na pewno.
2: Aż w Krakowie.
0: No, nie ma problemu.
2: Dobrze, ja trzymam za słowo. To proszę bardzo teraz dobrze, ładnie krzyknąć przy numerze El Perdón, bo to oczywiście Enrique Iglesias tutaj w towarzystwie Nickiego Jama w RMF Max.

0: Lewandowski i Henrique w RMF Max. To już był pisk Natalii Kawałek, a nie Iwony.
1: Ja bym krzyczała.
0: Słuchajcie, będzie jeszcze okazja prawdopodobnie zawalczyć o te wejściówki, więc nie śpijcie, jeżeli kochacie Henrique. A my zaraz gramy innych cudownych artystów, którzy posiedli ten piękny język.
1: Pitbull. Na niego bilety być może też jeszcze kiedyś się u nas pojawią. W każdym razie za chwilę na naszej antenie pojawi się on i pojawi się też prognoza pogody. Bądźcie na bieżąco, zostańcie z nami. Reklama.
2: 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
3: Trzy odsłony. Umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
2: Zobacz, jak dwie postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
3: To jest impuls. Nie analizuj. Poczuj.
2: 369. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
3: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
2: Poleca RMF Max.
4: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
5: Jesteś eko? Segregujesz śmieci? To wymaga wielu koszy, które nie są najpiękniejszą ozdobą na Twojej posesji. Rozwiązaniem są modułowe obudowy koszy na śmieci od Top Fence, dostępne na topmyślnikbox.pl. Szeroka oferta i nowoczesny design zgodne z aktualnymi trendami. Możliwość tworzenia obudowy o dowolnej liczbie segmentów oraz wygoda użytkowania na co dzień. Ekologia, która jest estetyczna. Poznaj nasz system modułowych obudów koszy na śmieci, odwiedzając sklep internetowy topmyślnikbox.pl.
6: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
7: A nie mówiłem?
6: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
8: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. Cztery wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrarystyczno-botaniczne, Dragon Expo, fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Ha, i nie ma lipy.
15: Hej, to był mój tekst.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: No i nie ma lipy, no.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Śląsk 88 i 1 FM.
0: pochłodnej i dość zmiennej, jeżeli chodzi o aurę nocy, takiej z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczone, że miejscami może też zagrzmieć. W regionie zobaczymy okolice 15 stopni rano, a później w piątek przeważnie słonecznie, bez opadów, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia może podjechać pod 25 stopni. Wiatr powieje słabo, ciśnienie utrzyma się na dość wysokim poziomie. Szykuje się jutro kolejny ładny dzień.

0: Dalej wiadomo, o co chodzi. To był Pitbull Hotel Room Service w RMF Max, numer, do którego uwielbiamy wracać i zawsze ta sama impreza w studiu się po prostu rozkręca. No, tak to zawsze działa.
1: Trochę nam się studio zamienia wtedy w ten hotel room. Tylko bez serwisu.
0: No, trochę tak to wygląda. Tymczasem, no słuchajcie, nie hotel, a internet. Internet huczy, bo trener Igi Świątek pojawił się o kulach. W internecie nagranie za nagraniem, takie z Rzymu, nie? Że idzie, dwie kule ma, nóżka w gipsie, coś to nie wygląda najlepiej. No.
1: My nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Plotki mówią o tym, że przed ostatnim turniejem, gdzie Idze się nie udało wygrać, mówił, że daje sobie palca u nogi uciąć za to, że Iga wygra. I wiecie co? I teraz ma nogę w gipsie.
0: Czy my nie mówimy, co się wydarzyło? My tylko pokazujemy, jakie są kropki na tej mapie. Wy sami je łączycie.

0: Oni oszczędzają miłość, Kygo, Khalid i Griffin, a my oszczędzamy jeszcze emocje i oszczędzamy bilety, bo coś tu dla was się jeszcze znajdzie w godzinie 19.
1: Oszczędzaliśmy aż do teraz, tak, żeby teraz przestać oszczędzać i po prostu je wam dać.
0: Mogę śmiało powiedzieć, że zaciskaliśmy biletowego pasa nawet, ale zaraz go popuścimy. No a nie?
1: To bądźcie z nami, jak będziemy popuszczać. Reklama.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
13: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

tego jeszcze nie było. Już w sobotę 9 maja o 20:00 plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zamieni się w niezwykłą scenę. Alchemia Wielkiego Pieca. Autorski pokaz mody Joanny Decowskiej, inspirowany legendą Wielkiego Pieca Huty Pokój. To styl, stal i emocje w jednym, widowiskowym spektaklu. A zaraz po nim koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Wstęp wolny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: That's the spirit.
3: Tu są moi ludzie.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam na kolejny flash. Półtoraroczna dziewczynka sama w zamkniętym samochodzie. Policjanci z Orzesza w powiecie mikołowskim rozbili szybę, by wydostać dziecko z auta. Na szczęście dziewczynce nic się nie stało. Okazało się, że matka poszła do apteki. Zostawiła córkę, bo nie chciała jej budzić. Policja apeluje, by przy wysokiej temperaturze nie zostawiać dzieci w aucie nawet na chwilę. Bardzo szybko może dojść bowiem do przegrzania organizmu.
4: To jest RMF Max Śląsk.
5: Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Trawa najwyższej jakości będzie służyła m.in. piłkarkom nożnym podczas zbliżających się Mistrzostw Świata U20 kobiet. Turniej zaplanowano, przypomnę, w Sosnowcu od 5 do 27 września, co powoduje, że ta trawa jest tak wyjątkowa. Otóż ma wszczepione włókna syntetyczne, co powoduje, że jest łatwa w utrzymaniu i bardziej odporna.
6: Na pewno jest to tak zwany game changer. Na pewno będzie to tutaj dobrze odbierane przez zawodników, przez trenerów, bo technologicznie ta murawa bardzo się zmieni na plus. Daje to bardzo dużą przewagę technologiczną, wzmacnia bardzo dobrze podłoże, system korzeniowy może się dzięki temu bardzo dobrze rozwijać. Jeśli chodzi o samą górę, te źdźbła trawy wystają tylko 2 cm sztucznej trawy, więc one są strzyknięte tak, że są zawsze troszeczkę niżej od trawy naturalnej, bo trawy naturalne, powiedzmy, ścina się pomiędzy 23 a 27 mm, więc one dają takie rusztowanie, takie wzmocnienie, przede wszystkim dla butów zawodników.
5: Mówił Rafał Abel z firmy realizującej inwestycje. Nareszcie oraz to trwało zdecydowanie zbyt długo. To dwa wiodące hasła pojawiające się u mieszkańców Chorzowa, którzy po blisko roku przerwy mogą znów przechodzić pod estakadą. Obiekt został wyłączony z ruchu z powodu złego stanu technicznego, ale ostatnia ekspertyza pozwala na jego warunkowe otwarcie. A pod estakadą w rejonie popularnej Wolki od razu jakby więcej życia.
7: No jest łatwiej po prostu, jest łatwiej i na wolności się da przejść, i tu po rynku pochodzić, posiedzieć, jest więcej ludzi, tak tu było pusto, brzydko.
8: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
9: Szybciej będzie.
8: Szybciej będzie, no i cieszymy się, że coś się dzieje w tym względzie.
5: Z przechodniami w Chorzowie rozmawiała Anna Kropaczek. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świętochłowicach organizuje 18. edycję akcji Moto Serce. Kiedy zaplanowano tegoroczny zjazd, to sprawdzał nasz reporter.
10: 23 maja. Przypomnę, że najważniejszym celem Moto Serca jest zbiórka krwi, która może uratować zdrowie i życie wielu osób. To dzień pełen emocji, dobrej energii i wspólnego działania w szczytnym celu. Na uczestników przez cały dzień czekać będzie mnóstwo atrakcji, m.in. animacje dla dzieci i prezentacje wystawców, pokazy pierwszej pomocy czy prezentacja uzbrojenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: Wszystkie szczegóły macie oczywiście na stronach internetowych. Te informacje zebrał Amadeusz Biurkowski. Ja zapraszam Was już teraz na prognozę pogody.

0: Zdaniem lokalnych synoptyków pogoda jest dziś niepewna, może przelotnie padać, niewykluczone są burze, ostrzeżenie dotyczące właśnie burz obowiązywać ma do jutra. Jutro zobaczymy z kolei znów dość pogodne niebo, ma być zdecydowanie cieplej niż dziś, nawet 25 stopni. Ciśnienie nadal wysokie, wiatr nie powinien przeszkadzać, więc piątek pogodowo znów się uda, a deszczu pewnie i tak będzie za mało.
1: Czekam, aż pojawi się ten zachwyt na twarzy Natalii Kawałek, bo ja widzę już, jaki numer od jakiego numeru zaczniemy tę godzinę w RMF Max.
2: Ja wiem od dawna, bo to sobie dużo wcześniej sprawdziłam, no więc właśnie. Ja jestem przygotowana od samego rana, co teraz zagramy.
1: Wy też się dowiecie, to jest Somber i Back to Friends, czyli artysta, który budzi wyjątkowe emocje w sercu właśnie mojej koleżanki.
2: A ja nie zaprzeczę. Ja bardzo lubię pana Sombra i mam nadzieję, że wy też lubicie. Także Back to Friends to już teraz w RMF Max. A co, u siebie nie budzi żadnych emocji?
1: Budzi, ale inne.
2: Żartujesz.
1: Nie. No inne.
2: W sensie nie tak
1: mocne. Dobre, ale, ale inne. No ja nie mam takich maślanych oczu jak ty.
2: Hej!

Hej mama, David Guetta i Nicki Minaj, która ostatnio dostała zaproszenie nawet na bal u Donalda Trumpa, jest z tego bardzo dumna. A ja mam dla was propozycję na wakacje. Wiecie, że w niektórych biurach testuje się Quiet Vacation. Pracownicy udają, że pracują zdalnie, będąc faktycznie na wakacjach. Quiet Vacation, może to będzie trend tego lata, teraz kolory lata. Słoneczna nowość od Cleo w RMF Max.

All I Know to ekipa Rudimental. W trakcie DJ setów grają przede wszystkim drum and bassy, czyli bardzo szybkie bity. Ja nie wiem, czy oni mogliby przyspieszyć swoje występy, ale co ja czytam, coraz więcej osób ogląda seriale coraz szybciej, na przyspieszeniu, tak nawet do 2 razy. Wiecie po co? No po to, żeby oszczędzać czas. Jak można oglądać serial 2 razy szybciej? No Rancho można by 2 razy szybciej obejrzeć. Słuchać tego numeru 2 razy szybciej? No chyba by się nie dało. To Gordo. To znaczy dałoby się, ale to nie to samo. Jego loko

Odkrycie na tutaj Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Ja sprawdzam teraz swoje biurko. Słuchajcie, kto przy biurku może ma jeszcze zaległości, musi coś zrobić, przeczytać, skończyć. Psychologowie uważają, że bałagan na biurku może czasem zwiększać kreatywność bardziej niż perfekcyjny porządek. No to tak patrzę, chyba jednak jestem kreatywny.

Tobą chce, to nasz DJ Cibul i jego wani. Kto z was chciałby się wyspać? No to spoko, spoko. Na pewno zamkniecie oko bardzo szybko dzisiaj i wszystko będzie okej. A niektórzy to muszą nadrabiać i wyjeżdżają, żeby się wyspać. Naprawdę, w wielu krajach rośnie popularność tak zwanego sleep turizmu, czyli wyjazdów dla snu. Ludzie wybierają hotele głównie pod kątem jakości snu. Jak jest duże, wygodne łóżko i jest cisza, to są w stanie nawet zapłacić trochę więcej.

Nasze kolejne odkrycie to Berry przed chwilą w RMF Max. Życzę wam kolorowych snów, a na dzień dobry, miłego dzionka, smacznej kawusi, niech budzi was RMF Max, zawsze najlepiej. My słyszymy się w piątek wieczorem, najlepszy czas tygodnia, weekend otwieramy razem. Przemek Grabowski, zapraszam na listę Hobbensy jutro od 20, a po miejscu pierwszym dużo nowości. Tak bardzo weekendowo i na maksa. Do usłyszenia, cześć!

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.